0: Da. Dobry wieczór, dobry wieczór. Godzina 23 na naszym zegarze w studiu numer 1 przy Steubenplatz 12 w studiu Radia Darmstadt oczywiście. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, kłaniam się, a przed nami jeszcze jedna godzina polskiej, polskojęzycznej audycji Darmstadtska Fala. Międzynarodowa redakcja serdecznie zaprasza i moja skromna osoba, a ja przy okazji, korzystając z Państwa uwagi, zapraszam serdecznie na wszystkie nasze audycje, które usłyszą Państwo w każdy piątek od godziny 19 do 21 i w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17, a ponadto w czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 oraz w drugą środę miesiąca od godziny 21 do godziny 23. Zapraszam serdecznie i zapraszam też na kolejną, drugą część rozmowy z naszą gościnią, z naszą rozmówczynią Julią Kliczkowską-Brandt. Julio, czy mnie słyszysz?
1: Słyszę jak najbardziej.
0: Bardzo się cieszę. Witaj po przerwie, witaj po Ewie Bem. Właśnie chciałem cię spytać o te gościnie, bo my jesteśmy w takim wieku, że być może już nam nie robią różnicy te feminatywy, ale ktoś jeszcze może uważać, że coś tam brzmi dziwnie, a jak jest z tobą?
1: Ja nie mam z tym problemu, w sensie...
0: Jesteś gościnią, czy bardziej gościem?
1: Nie, jest obojętnie. Mogę być i gościem,
0: obojętnie. No i to się bardzo... To umówmy się, że jesteś i jednym, i drugim.
1: W świecie technicznym to ja przywykłam po prostu jakby do obu wersji, więc jakby neutralnie.
0: Tak, bardzo się w takim razie cieszę. Chciałem wrócić do tego, jaka jest... Ponieważ wspomnieliśmy trochę o tym, jaka... trudność, czy jakie rodzaje trudności mogą spotkać osoby w tym umownym przedziale, który określiliście 16-39, czyli powiedzmy młodzież i młodzi dorośli, na emigracji. Mhm. Ale o co cię nie spytałem, to jakie generalnie problemy, niezależnie od tego, gdzie się jest, niezależnie od tego, czy się wyemigrowało, czy nie, z jakimi generalnie problemami te, no powiedzmy dwa pokolenia, czy półtorej pokolenia się musi mierzyć. Czy macie zidentyfikowane jakieś takie główne, krytyczne przestrzenie, w których chcecie działać?
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że tego jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Dziękuję ci za to. I jest tego stosunkowo sporo, w sensie szeroki wachlarz i tutaj też mówiąc w sumie o młodych dorosłych, no to warto, żeby też brzmiało, bo to są w ogóle, to jest bardzo ciekawa grupa docelowa.
0: Przepraszam, ja ci jeszcze przerwę, bo chciałem dopowiedzieć, a zapomniałem w moim pierwszym pytaniu w tej godzinie. Chciałem dopowiedzieć, że dla wszystkich, którzy się dołączyli, że rozmawiamy z Julią, która założyła Fundację Powołani do Szczęścia, która zajmuje się wspieraniem młodych, dorosłych i młodzieży w Polsce oraz w Berlinie. I w tym tygodniu miała miejsce pierwsza akcja stacjonarna w Berlinie. Było spotkanie, były omawiane różne sprawy, o których wspominałaś i była inauguracja tego waszego miejsca spotkań. I z tego, co zrozumiałem, to jest plan na więcej takich działań, które będą skierowane właśnie nie tylko do osób w Polsce, ale też w Berlinie. Więc po tym ponownym przedstawieniu wróćmy do tematu, bo ja spytałem, jakie są takie główne obszary, w których widzicie, że jest krytycznie, z którymi się osoby z tej właśnie grupy demograficznej najbardziej borykają. I teraz znowu ci oddaję głos. Mhm.
1: Tak, dziękuję. Wiesz co, tak jak powiedziałam już, tutaj żyją w takich ciekawych czasach też tych zmian, które gdzieś tam dzieją się na naszych oczach. I tutaj warto też, żeby wybrzmiało, że no mamy grupę milenialsów i grupę Gen Z, teraz też pokolenie alfa rośnie, jakby to jest bardzo, bardzo istotne w tym kontekście, że te grupy, one mierzą się z innymi wyzwaniami, w sensie wyzwania są podobne, ale jakby wychowanie też było trochę inne i to wszystko ma wpływ na gdzieś tam nasze procesy, na nasze mechanizmy, na nasze zachowanie, ale tutaj takim, co najmocniej wybrzmiewa u osób, które się do nas zwracają, jest myślę dużo postaw takich lękowych, takiego wycofania, niskiego poczucia wartości, takie, powiedziałam, mocnym tematem jest ADHD, prokrastynacja, przebodźcowanie, radzenie sobie w ogóle ze stresem, regulacja układu nerwowego. To są takie tematy najczęstsze, z którymi przychodzą do nas osoby. Jest też sporo innych, ale to są takie główne, jak miałabym kilka właśnie takich najpowszechniejszych.
0: To zatrzymajmy się tutaj na sekundkę i spróbujmy jeszcze głębiej w to wejść i spytać, a dlaczego? Czy te pokolenia, czy ta grupa wiekowa, czy ona się pod tym względem różni od poprzednich? A jeśli tak, to dlaczego i co ma na to wpływ? Czy jest to środowisko? Jeśli tak, to w jaki sposób ono się zmieniło, że wpłynęło w ten sposób na tę grupę? A może to nie jest środowisko, może to są jakieś inne czynniki?
1: Mhm. Ja myślę tak, że akurat tutaj bardzo dużym czynnikiem, no głównym jest, to jest też jeden z naszych tematów, w którym działamy, higiena. My to nazywamy cyfrowy well-being, jak faktycznie temu gdzieś tam z tym sobie poradzić. Bo to jest kwestia tutaj świata tej technologii, która została gdzieś tam nam dana. I to jest o tyle ciekawe, jakby też jeżeli chodzi o społeczeństwo, bo te milenialsi, to mamy też sporo wychowania rodziców, w sensie tego, jak rodzice nas wychowywali. To jest dużo też osób mierzących się z perfekcjonizmem na przykład, takiego stawiania sobie bardzo wysoko poprzeczki. No my jednak dorastaliśmy tutaj jeszcze bez sztucznej inteligencji, jednak no, inne mechanizmy sobie wyrobiliśmy, radzenia sobie z różnymi problemami. To bardzo mocno też widać, wybrzmiewa wśród grupy studentów właśnie. Chociażby to, co obserwujemy, teraz dostaliśmy zaproszenie od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będziemy 20 maja u nich na tak zwanym UEW Wellbeing Day, to jest ich kolejna edycja, właśnie dbania o dobrostan studentów i oni też obserwują, tak jak kiedyś właśnie u tych milenialsów, no była taka większa otwartość w ogóle na kontakty same społeczne i to dawało bardzo dużo takiego poczucia też, więcej poczucia się takiego bezpieczeństwa, pewności siebie, bo szukało się tej pomocy otwarciej niż gdzieś tam w tej generacji Z. I tym bardziej dlatego warto o tym mówić głośno, żeby ten temat normalizować, że my nie musimy gdzieś tam być ukryci i szukać sobie pomocy tylko i wyłącznie w internecie, który jest po prostu studnią bez dna tych informacji, nie do końca zawsze zweryfikowanych i faktycznie gdzieś tam użytecznych dla nas. Więc myślę, że tutaj wpływ właśnie tych social mediów i tego, jak to ukształtowało też sposób myślenia o sobie, porównywanie się do innych, to gra też wielką rolę u osób. My wchodząc w dorosłość, najlepiej to, żebyśmy mieli wszystko, rodzinę, karierę zawodową, dom, najlepiej bez kredytu, ale jak mamy to zrobić? My dopiero wchodzimy w dorosłość i uczymy się tej dorosłości i potrzebujemy sobie gdzieś tam to wszystko też zbudować. No a presja jest duża, bo mamy dostęp do tych wszystkich informacji, tak jak kiedyś milenialsi na przykład, no wychodziliśmy, nie było telefonów, to wychodziło się po kogoś, po znajomych, pukało się do drzwi i się rozmawiało, czy jest to osoba, tak potem, no gdzieś tam ten kontakt, jednak szybciej wszystko dało się uzyskać i to wszystko ma właśnie na tą też odporność psychiczną, o której tak dużo mówimy, ma duży wpływ, bo im mniej się konfrontujemy też z różnymi rzeczami, dlatego tak dużo postaw też lękowych, bo im mniej konfrontacji, tym trudniej nam jest po prostu organizmowi przystosować do tych rzeczy, bo jest to dla nas coś nowego. Tak jakbyśmy czasami to porównali, tak jak kiedyś, nie wiem, niedźwiedź nam wyskakiwał, gdzieś tam ludziom, tak teraz no my traktujemy pewne takie bardzo naturalne rzeczy, nie wiem, chociażby rozmowa kwalifikacyjna, teraz dużo młodych osób chodzi z rodzicami na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, więc to są rzeczy, które się dzieją i dlatego no warto tym bardziej, myślę, mówić o tym po prostu, że pomożemy sobie z tym faktycznie radzić, tylko potrzebujemy te narzędzia zdobyć.
0: Rzeczywiście, jak mówiłaś teraz o tym, jak to muszę to ująć jakoś inaczej w słowa, bo zabrzmę jak dziad stary. A przecież nie jesteśmy, przecież jeszcze nie. Ale pamiętam z okresu szkolnego, że kiedy chciałem się spotkać z jakimś moim kolegą z podwórka, no to szedłem na nasz skwerek, szedłem do niego do domu, szedłem na boisko szkolne. Jak jego w tych trzech miejscach nie było, no to go nie było. To były tylko takie dwie opcje. Albo się pójdzie i on tam będzie, albo nie będzie. I rzeczywiście nie było takiej opcji, żeby napisać, zadzwonić. I myślę, że to jest takie doświadczenie, o którym wtedy nie myślałem, że jest unikalne, bo było uniwersalne. A teraz powoli zaczyna się okazywać, że są pokolenia, które tego doświadczenia nie miały. Nawet jak się wyjdzie na blokowiskach w Polsce, to tam, gdzie kiedyś tętniły życiem place zabaw, tam teraz jest bardzo niewiele dzieci. I to wynika też nie tylko z tego, że mamy mały przyrost naturalny, ale to też z tego, że kiedyś się tych dzieci nie dało z podwórka do domu zagonić, a teraz nie da się ich czasami wygonić z pokoju sprzed komputera na dwór. Więc rzeczywiście jest ta duża zmiana. A jeszcze co do niedźwiedzia, to ci powiem, że miałem też takie przemyślenie i teraz jestem ciekaw, czy w twoich tam obserwacjach też coś takiego się pojawiło, że kiedyś być może jak kształtował się ludzki umysł, taki jaki go znamy, tych stresorów było dużo mniej, natomiast były o wiele poważniejsze, więc jesteśmy nastawieni na reagowanie w poważny sposób na sytuacje stresowe, właśnie widę niedźwiedź, natomiast nie jesteśmy przystosowani do reagowania na 50 stresorów na godzinę, bo tu powiadomienie, tam powiadomienie, a każdy e-mail to może być coś poważnego, każda wiadomość od przełożonego w pracy to może być coś, no na końcu oczywiście nie tak ważne jak ucieczka przed niedźwiedziem, ale jednak jakoś nas to stresuje, bo nie wiemy, co tam będzie, czyli ta ilość, do której jesteśmy nieprzystosowani, sprawia, że jesteśmy ciągle zestresowani, mimo że przecież żyjemy w najbezpieczniejszym miejscu czasoprzestrzeni w historii, to jednak jesteśmy zestresowanymi pokoleniami.
1: Zdecydowanie. My w ogóle tutaj użyłabym takiego określenia, że my żyjemy w ogóle w trybie takiego alarmu ciągłego, mniejszego lub większego, ale jak najbardziej. I tutaj też nie omieszkam wspomnieć o chociażby regulacji hormonalnej w ogóle i o samych poziomach tego, jaki to ma wpływ w ogóle. No, my w ogóle w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo odłączeni od naszych ciał. My nawet, zresztą ja sama, jakby 6 lat temu jakbyś mnie zapytał, co czuję, to potrafiłam odpowiedzieć tylko, że czuję się albo dobrze, albo źle. Nawet nie potrafiłam nazwać swoich emocji. A gdzie tu w ogóle zobaczyć, co mi ciało mówi na przykład, nie? Takiej samoobserwacji. No i tak samo to, co robimy, chociażby to, że zaraz po przebudzeniu, nie wiem, sięgamy po telefon, nasz poziom dopaminy, poziom oksytocyny, no dozy, o którym tak dużo się mówi, tak, serotonina. Tutaj więc endorfiny, żeby to wszystko było zbalansowane, nie ma co się dziwić, że jeżeli my żyjemy w takich ciągłych wahaniach hormonalnych, nie dbamy w ogóle jakby o higienę gdzieś tam i brakuje, dlatego tu mówimy o tej samoświadomości, tego co my robimy, jaki to ma wpływ na nasze życie.
0: No właśnie, to jak sobie radzić?
1: Ja myślę, że to jest też takie, jak sobie radzić? Myślę, że to jest dużo prostsze niż nam się wszystkim wydaje tak de facto, tylko potrzeba zrozumienia, myślę, dlatego my tak bardzo też dużo staramy się mówić o tym prostym językiem, co my faktycznie możemy zrobić, ale dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Nie wiem, jeżeli nie dbamy w ogóle o higienę snu, jak możemy o tą higienę snu zadbać, że już na przykład to, że siedzimy w pracy 8 godzin przed komputerem, to może warto założyć okulary z filtrem światła niebieskiego albo zadbać o rytuały dnia, żeby faktycznie ten poziom hormonów był stabilny. Czy dopamina, regulować się też, nie wiem, spacerami chociażby. To są niby takie proste rzeczy i one są proste, ale ludzie jednak bardzo często oporują przed tym, no bo jednak łatwiej poskrolować.
0: Nawet proste, tak, ale jeszcze jeden czasownik, przymiotnik mi przyszedł do głowy. Mhm. One są niewidzialne, to znaczy nasi dziadkowie, a może i rodzice, oni po prostu tak robią, I my może nie zawsze zauważaliśmy, czy dopiero musieliśmy, ktoś nam świadomie musiał zwrócić na to uwagę, żebyśmy w ogóle zauważyli, że w tym jest jakaś wartość. Te nie wiem, no jakieś irytujące spacery, czy jakieś inne, irytujące oczywiście w cudzysłowie, jakieś takie zwyczaje, powiedzmy, z tych starszych pokoleń, które wydawały się nam właśnie takie przezroczyste, takie obojętne, takie no jakoś tam, jakoś to tam wygląda, jakoś tak zwyczajnie, szaro, nijako. A okazuje się, że potrzebujemy wielu z tych rzeczy. To jest też mój taki, może nie konik, ale taki największy, to się mówi po angielsku, mind blower. To było, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że my się nie nudzimy. I dokładnie. Wydaje się, że to jest wspaniale, że się nie nudzimy, no bo przecież nuda to coś negatywnego. A nie, a nuda jest przecież potrzebna właśnie do takiej samoregulacji, właśnie do tego, żeby pozwolić umysłowi wypocząć, albo dla kreatywności nawet, czy w ogóle dla takiego wyregulowania się i uspokojenia jest potrzebny kawałek nudy. A jeżeli masz przy sobie urządzenie elektroniczne z kolorowym wyświetlaczem, dostępem do internetu i do miliardów gigabajtów kontentu, to nie masz 15 sekund, nudzenia się, jeżeli masz ten odruch sięgania po ten telefon, a ten odruch, teraz, no, drodzy słuchacze, słuchaczki, zróbcie sobie rachunek sumienia. Jeżeli sami przed sobą jesteście w stanie się, przyznalibyście się, ale stwierdzicie, że nie sięgam co chwilę po telefon, naprawdę z ręką na sercu, bardzo się cieszę, ale jeżeli jednak sięgacie po ten telefon, ja przyznam, że często sięgam po telefon wręcz bezwiednie, to znaczy, że mamy już te odruchy, to już jest tak zaawansowane, a to okazuje się, że wpływa, tak jak Julia mówisz, nawet na naszą gospodarkę hormonalną, czyli bezpośrednio na nasze ciało.
1: Tak, i tu też pytanie, jaka jest najważniejsza waluta naszych czasów? To jest uwaga. Nasza uwaga. To jest najważniejsza waluta, bo o to toczy się gra, że tak powiem w cudzysłowie, ale zrozumienie też tych procesów, tego, że my sięgając, kiedy jest najwyższy poziom kortyzolu też u nas? No rano, bo my się przygotowujemy do działania, my się budzimy, nasz organizm chce działać, a my sięgając po telefon i scrollując chociażby 10 minut, my już tutaj produkcja, jeszcze ten poziom jest jeszcze wyższy, bo światło niebieskie, jakby my nie jesteśmy jeszcze gotowi, my się jeszcze nie załadowaliśmy, a już go przesycamy tym wszystkim. Więc jakby zrozumienie takich rzeczy, czy na przykład to, co powiedziałeś o spacerze, dlatego my też pokazujemy na warsztatach na przykład, co to robi z naszym mózgiem, żeby te osoby zobaczyły i uświadomiły sobie, że to nie jest tylko jakiś bullshit, że tak powiem, tylko faktycznie, że jaki to ma wpływ na nas. I myślę, że to jest ważne, takie zrozumienie i mówienie też o tym.
0: A gdybyś miała tak... Dobrze, to będzie za chwilę. Mam jeszcze jedno pytanie, które mi chodzi po głowie. Czy Fundacja Powołani do Szczęścia przypadkowo kojarzy mi się z wątkami religijnymi, z wątkiem wiary i powołaniem na przykład do świętości? Czy to zupełnie przypadkowy zbieg okoliczności i nie miałaś jakichś takich inspiracji?
1: Ja wierzę, że w życiu nie ma przypadków. Ja głęboko wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś. Nie dlaczego, ja w życiu w ogóle unikam pytania dlaczego, tylko zawsze staram się użyć pytania po co, bo ono nas nie zamyka, tylko pozwala nam pójść naprzód. Ale tutaj powołanie do szczęścia, tak, ma w sobie też aspekt duchowy, bo ja też wierzę, że my jesteśmy połączeniem w ogóle, my jesteśmy cudem. Każdy z nas jako człowiek jest cudem, czyli połączeniem ciała, umysłu i ducha. I my się odłączamy i od ciała, i od ducha, a powołanie do szczęścia pokazuje, że my nie jesteśmy... To nie chodzi o szczęście jako takie... Każdy ma swoją definicję, jakby każdy ma prawo do swojego szczęścia, ale o tym, że my jesteśmy do niego powołani i do tego, żeby je odkrywać. I o tym też nam mówi duchowość, bo to są takie głębie nas, do których my często nie mamy dostępu. I to jest to, co powiedziałeś przed chwilą o tej nudzie. Dlaczego Albert Einstein siedział pod jabłonką kilka godzin, no i wtedy dopiero udało mu się odkryć to, co odkrył. Więc my potrzebujemy tej nudy, właśnie takiego resetu. I tutaj to, tym bardziej to odkrywanie tego powołania swojego do szczęścia dzieje się właśnie w tej przestrzeni, którą my sobie dajemy. poczuciu takiej wolności, a nie zabiegania ciągłego i szukania sobie po prostu ciągłej dopaminy, ciągłego jakiegoś takiej ekscytacji, bo przecież to, że my będziemy się nudzić, jak my mamy się nudzić? Przecież co to o nas powie, że my się nudzimy? Przecież potrzebujemy zasługiwać na coś, tak? Jakby tak wyolbrzymiam to trochę, ale o tym to trochę jest. Tak jak żyjemy gdzieś tam na co dzień, ale powołanie do szczęścia tak. To też chciałam zarysować sobie też taki kontakt właśnie z częścią nas, która jest bardzo głęboko, a od której często i gęsto odcinamy się po prostu w takiej codzienności.
0: Ostatnie pytanie na dzisiaj. W ogóle bardzo ci dziękuję, że trochę przedłużyliśmy tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się umówić na tę rozmowę. Żałuję, że nie mogłem przenieść studia troszkę bliżej do Berlina, bo wtedy może spotkalibyśmy się tutaj na miejscu. Może następnym razem. Zobaczymy, co tam wymyślicie jeszcze z tą fundacją. Może coś fajnego i warto będzie o tym poopowiadać. Powiedz mi proszę, gdybyś miała streścić w jednym zdaniu, na co liczysz, że fundacja da osobom, które się do was zgłoszą na jakieś zajęcia, warsztaty, czy po materiały, które przygotowujecie, to co by to było?
1: Myślę, że da przede wszystkim takie poczucie wsparcia i tego, że nie jest się samym, że my też tak mamy, że nie tylko my sami borykamy się z pewnymi rzeczami i warto po prostu porozmawiać o tym z osobą, która też na przykład doświadczyła podobnych wyzwań i odnaleźć coś dla siebie, żeby odnaleźć też tą swoją drogę życiową. Na pewno poczucie takiego bezpieczeństwa, bo myślę, że też taki feedback dostajemy i po prostu takiej gotowości i otwartości na poszukiwanie tego swojego wewnętrznego szczęścia, jakiejkolwiek definicji tego słowa nie używamy, ale żeby trochę zagłębić się i wejść w takie strefy siebie samego, których może wcześniej się nawet gdzieś tam nie zauważało, czy nawet nie miało się do nich dostępu.
0: Julia Kliczkowska-Brandt była naszym gościem, założycielka Fundacji Powołani do Szczęścia. Julio, bardzo ci dziękuję serdecznie za tę rozmowę i życzę ci dobrego wieczoru i mam nadzieję, że wszystkie zamierzenia, które sobie powzięliście i te wasze spotkania w Berlinie będą owocne. Przede wszystkim dla tych, którym chcecie pomóc, ale też dla was, bo dobre idee powinny się rozwijać.
1: Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwość.
0: A my przechodzimy do utworu, który pozornie nie ma nic wspólnego z tematem naszej rozmowy, ale tylko pozornie, bo w moim przekonaniu ma pewne aspekty, w których takie drobinki szczęścia się odnajdują. A utwór nazywa się Kocyk i pochodzi z płyty Taxi, Łony Koniecznego i Krupy.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem upierdolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowo.

To był Łona Konieczny i Krupa, co się z tym kocyku, prawda? Ja przypomina mi się, jak na terenie Stoczni Gdańskiej chłopaki grali koncert i jeden z fanów przyniósł, nie jeden, to chyba było nawet kilka osób, ale gdzieś tam w tych bliższych rzędach sceny, kiedy pojawił się ten utwór, to wyciągnął zawinięty w taki piękny rulonik kocyk, właśnie kocyk, taki miły, polarkowy, mięciutki kocyk, bo tak podkreślam, że mięciutki, bo to jest jedno z pierwszych słów, które mi przychodzi do głowy, kiedy słucham tej piosenki. Ona jest jakaś taka właśnie miękka, ciepła, subtelna, delikatna i równocześnie rytmiczna, no to coś pięknego. Drodzy słuchacze, 20:30 na naszych zegarach, a ja Państwu jeszcze nie powiedziałem, co takiego się dzieje kulturalnego w Darmstadt. A okazuje się, że w Darmstadt dzisiaj ma miejsce odczyt i rozmowa z panem Martinem Piekarem, moderacja Andrzej Kałuża i Peter Oliver Löw. Dzisiaj o 19:00, więc równoległe wydarzenie, ale donieść oczywiście muszę. Dlaczego? No dlatego, że warto pamiętać, że niemiecki Instytut Spraw Polskich, Deutsches Polen-Institut, ma cały wachlarz wydarzeń, ale również materiałów, które przygotowuje. Jest to bardzo, bardzo zasłużona dla relacji polsko-niemieckich instytucja, ale też ciekawe miejsce po prostu dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej. Zaplanowane na 20 maja wydarzenie omawiające odbudowę zamku w Malborku, w którym pewnie wielu z Państwa miało okazję być. Ja też miałem okazję w szkolnych latach się tam znaleźć i jest to oczywiście no, wspaniały zamek, największy zamek ceglany, nigdy nie zdobyty. Wspaniała budowla, wielki kawał historii, no i bezsprzecznie łączący historię Polski z historią Niemiec, jakkolwiek tych Niemiec by nie określać, bo Niemcy to przecież dość młody twór, młode państwo, ale państwa niemieckie, czy niemieckie organizmy państwowe, czy takie, które miały wpływ na budowanie się późniejszej tożsamości Niemiec, oczywiście istniały dużo, dużo wcześniej niż samo państwo niemieckie. Zapraszam również na wystawę Alexa Fleischera, ostatnią wystawę, od 24 kwietnia aż do 26 czerwca, między 10 i 16 w dni robocze w Das Offene Haus na Rheinstraße 31 w Darmstadt, czyli dom otwarty przy ulicy Rheinstraße 31. W

był Czesław Mozil i jego pożegnanie małego bojownika. Prawda, że coś jest w tym utworze. A my usłyszymy teraz coś łagodniejszego, coś nagranego przez Cezika na jego płycie Ambiwalnięty, o innym kłopocie czy problemie, który też się dzisiaj pojawiał w naszej rozmowie. No właśnie, jak wielu z nas w którymś momencie po prostu znajduje się w sytuacji, w której zaczyna sobie oceniać, o tak, tu sobie ocenię, tam ocenię. A co? Przecież mogę. No bo rzeczywiście możemy, ale czy to dla nas dobre, czy to dla nas zdrowe? Nie wiem, nie będziemy dawać odpowiedzi na takie pytania, ale posłuchamy Cezika, który ocenia.

To był Cezik. A ja mam dla Państwa informację tyle szokującą, co dobrą. Südwestrundfunk informuje, że w mieście Zinzig doszło do uwolnienia zakładników, którzy zostali wzięci przez rabusiów, którzy napadli na bank, bo takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Dzisiaj doszło do napaści dwoje zakładników zostało zamkniętych w skarbcu banku i po interwencji jednostki specjalnej policji udało się ich uwolnić, natomiast rabusie lub rabuś zbiegł lub zbiegli i policja jest w trakcie poszukiwań. Miasteczko Zinzig czy Zinzig było dzisiaj świadkiem dość szokującego wydarzenia, ale na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Przynajmniej fizycznie, bo ja sobie wyobrażam, że w takiej sytuacji można być co najmniej wyprowadzonym z równowagi, a na pewno też te osoby, które to spotkało, były przerażone, bały się o swoje życie. Jest to oczywiste. Miasto Zinzig znajduje się w okręgu Ahrweiler w Nadrenii, Palatynacie. Około 2 godzin drogi od Darmstadt. A skoro jesteśmy przy Darmstadt, to zajrzyjmy do pogody. Pogoda w Darmstadt dzisiaj w tym momencie 16 stopni, jutro również słonecznie 20 stopni, a w niedzielę 23, chociaż z lekkim zachmurzeniem. No, lato do nas przyszło, lato jest przyjemnie, ciepło, sympatycznie i dopiero w poniedziałek temperatura ma znowu spaść do 14 stopni i zacząć padać. We Frankfurcie również 16 stopni, jutro również 20 stopni i pojutrze 23 stopnie, w poniedziałek również ochłodzenie 15 stopni i deszcz. W Gießen, proszę Państwa, dzisiaj 13 stopni, jutro 19, więc też cieplutko, pojutrze do 21 z lekkim zachmurzeniem i w poniedziałek rzeczywiście 14 stopni i deszcz. Natomiast w Kassel jest dzisiaj w tym momencie 17 stopni, 12 stopni, 17 stopni będzie jutro, w sobotę do 20 i zachmurzenie i w poniedziałek 12 stopni i deszcz. Jakie wnioski? W ten weekend koniecznie na spacer, drodzy Państwo, koniecznie na spacer lub też coś innego, ale ważne, żeby pobyć trochę na świeżym powietrzu. Ważne, żeby się trochę dać tej naturze pogłaskać wiatrem po zmęczonym czole, po całym tygodniu pracy czy innych aktywności. Skorzystajmy trochę z tej pogody, bo za chwilę znowu nam zniknie, a kto wie, czy nie będziemy potem zbyt zajęci. Przecież to pięknie w weekend doświadczyć dobrej pogody. No właśnie. A z rana, kto wie, jak ktoś wyjdzie odpowiednio wcześnie, to może i się pojawi jakaś rosa. Przed nami, drodzy Państwo, utwór Desu pod tytułem z płyty coś optymistycznego, pod tytułem Era Wodnika.

A tu technika płata nam drobne figle i Desu postanowiło się schować i nie umilić nam tego wieczoru, ale to nie szkodzi, bo Czesław Mozil i jego utwór Casey and Ruben umili nam ten wieczór równie sympatycznie, choć nieco bardziej melancholijnie, to muszę przyznać. Będzie to utwór pod tytułem Kesia and Ruben z płyty Pop Czesława Mozila. Zapraszamy do Walczyka.

Czesław Mozil, Casey and Ruben wybrzmiały w naszych radioodbiornikach. Jest w tej piosence coś takiego melancholijnego, ale równocześnie ja obstaję przy tym, że to jest taneczna piosenka i no cóż, kto nie tańczył walczyka, ten niech pierwszy rzuci kamień. Przed nami Tulia. Tulia ze swoim coverem Manamu, skądinąd wiem, że uwielbianego przez naszego redakcyjnego kolegę Elika Plichtę. Przed nami, proszę państwa, krakowski Spleen w wykonaniu Tulii.

Julia i krakowski Spleen, cover po zespole Manam. To była przedostatnia piosenka dzisiaj, a ostatnim utworem, który usłyszymy, będzie coś, co niełatwo Państwu będzie usłyszeć gdzie indziej. Jest to wykonanie Luny Srebrnookiej do muzyki Adama Sławińskiego. Gitara Leszek Dranicki, kontrabas Jarosław Stokowski, perkusja Roman Ślefarski, fortepian Piotr Słopecki, wibrafon Dominik Bukowski, saksofon tenorowy Maciej Sikała, śpiew Anna Domżalska. Osoba znana tym, którzy obracali się w środowisku teatrów muzycznych, która prowadziła wiele spektakli, jeśli chodzi o śpiew, i w Teatrze Roma, i w Gdyńskim Teatrze Muzycznym, i w innych teatrach. Była też znaną i lubioną nauczycielką, odeszła przedwcześnie i pokonała ją choroba, a tę płytę mam dzięki uprzejmości jej rodziny. Piąty utwór z tego albumu nazywa się, czy z tej kompilacji, nazywa się właśnie Luna Srebrnooka, wykonanie Anna Domżalska. Usłyszymy tylko jej fragment, a ja dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrego wieczoru, kłaniam się. Redakcja Międzynarodowa Radia Darmstadt pozdrawia serdecznie i życzy dobrego weekendu i do usłyszenia jutro. Karol Igor Prabucki, kłaniam się. Anna Domżalska, Luna Srebrnooka.

0: Radio Darmstadt.
1: Radio Darmstadt. Radadadada. Radio Darmstadt. Radar.
2: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, was steht auf Polnisch für Darmstadter Welle. Ich begrüße Sie herzlich, die internationale Redaktion und die polnische Sektion in der internationalen Redaktion begrüßt Sie herzlich und wir laden Sie herzlich ein zu den 2 Stunden, die auf Polnisch moderiert werden. Herzlich willkommen.
1: Radio Darmstadt. Radadadadada.
3: Nach 30 Jahren geht Radio Darmstadt off air, aber nur fast. Auf DAB Plus und im Web bleiben wir. Nur UKW schicken wir in den Ruhestand. Hört uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Minęła godzina 19.02 w naszym studiu na Steubenplatz 12. Moje nazwisko Karol Igor Prabucki i mam tę przyjemność, żeby poprowadzić dla Państwa dzisiaj 2 godziny z polską muzyką, wiadomościami, informacjami kulturalnymi. Dlatego zachęcam serdecznie, jeżeli Państwo mówią po polsku albo uczą się tego naszego pięknego języka, to zachęcam do tego, żeby zostać do godziny 21.00 z nami. Jak Państwo słyszeli, schodzimy już z tej frekwencji, którą znaliśmy, 103,4 MHz, ale jesteśmy do odbioru na DAB+, no i oczywiście w internecie już od bardzo, bardzo dawna, więc nigdzie nie znikamy, drodzy Państwo. 30 lat, a 100 lat obchodziło niedawno polskie radio, bo 18 kwietnia obchodziliśmy 100. rocznicę polskiego radia i z tej okazji usłyszymy teraz na początek naszej audycji krótki dżingielek w postaci sygnału wesołej lwowskiej fali, jednej z bardziej znanych audycji przedwojennego polskiego radia.

No właśnie, epoki się zaczynają, epoki się kończą, a my w darmstadtskiej fali z prądem albo pod prąd, ale zawsze płyniemy dla Państwa w muzyce, w informacjach kulturalnych i we wszystkim, co ciekawe. Dzisiaj będę miał dla Państwa rozmowę z gościem, czy gościnią może nawet. Możemy dopytać, jak się nasza rozmówczyni będzie zapatrywać na takie tematy. Będziemy rozmawiać trochę o zdrowiu psychicznym i to zdrowiu psychicznym u osób młodych, tak zwanych młodych dorosłych, ale też młodzieży, ponieważ temat ten jest coraz częściej podnoszony i wygląda na to w świetle badań, że rzeczywiście jest pewna różnica w warunkach, w których żyją ówczesne pokolenia młodzieży i młodych dorosłych, a poprzednich pokoleń. Różnica ta jest wyraźnie technologiczna, ale też możliwe, że wynikająca ze sposobu organizacji społeczeństwa, możliwe, że z przemian kulturowych jest na pewno inaczej i w którymś momencie nie można już dłużej mówić, że ta dzisiejsza młodzież to jest po prostu zbyt leniwa i im się nie chce, albo że za moich czasów to było ciężej, a oni teraz wszystko mają podane na talerzu, a z jakiegoś powodu im nie wychodzi, bo w którymś momencie pojawia się statystyka i kiedy statystyka mówi, że nie jest łatwo, to najwyraźniej gdzieś tam muszą być przeszkody. Temat więc jest na pewno wart poruszenia. Dowiemy się, jak Fundacja Powołani do Szczęścia, która działa w Polsce i w Berlinie, jaką ma odpowiedź, albo jak próbuje odpowiedzieć na tak zdiagnozowane problemy. Zrobimy dzisiaj coś, co ja uwielbiam. Uwielbiam. Mianowicie usłyszymy na początku audycji utwór Marka Grechuty i zespołu Anawa. Dlaczego? Dlatego, że po prostu uwielbiam Marka Grechutę i usłyszymy nowy, radosny dzień w wykonaniu właśnie Marka Grechuty, Jana Kantego, Pawluśkiewicza. Zapraszam serdecznie i zaczynamy.

To był oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz. Ja się trochę zagalopowałem, mówiąc, że usłyszymy tam Marka Grechutę. Nie usłyszymy go, ponieważ tam nie ma partii śpiewanych. Natomiast album, z którego ten utwór pochodzi, album nazywa się Korowód. To jest album, na którym zdecydowanie Marek Grechuta się pojawia. Reżyserem nagrania była Zofia Gajewska, operatorem dźwięku Jacek Złotkowski, opracowanie aranżów, kierownictwo muzyczne i fortepian to właśnie Jan Kanty Pawluśkiewicz, śpiew Marek Grechuta, no i jeszcze Jacek Ostaszewski kontrabas, Marek Jackowski gitara, Eugeniusz Makówka perkusja, Anna Wójtowicz wiolonczela, Tadeusz Kożuch altówka i Zbigniew Paleta skrzypce. Jedna z moich ulubionych płyt, prawdę powiedziawszy. Teraz się troszeczkę rozruszamy, bo mam dla Państwa, czy rozruszamy może, może wejdziemy w nieco lepszy nastrój, bo usłyszymy teraz Andrzeja i Elizę i ich Czas relaksu z płyty wydanej na 90-lecie Polskiego Radia, czyli 10 lat temu. Nowy radosny dzień, chciałem powiedzieć nowy wesoły, przepraszam, nowy radosny dzień, a rzeczywiście dzień, w którym jest takie piękne słońce, w którym nic nie spada nam na głowy, jest zdecydowanie wspaniały i warty zauważenia, równocześnie gdzieś tam daleko albo niedaleko, stąd zależy od perspektywy. Nowy radosny dzień może nie być wcale taki radosny i gdzieś tam ktoś się przygotowuje do wielkiej parady zwycięstwa, ktoś inny się przygotowuje do kolejnego bombardowania, więc no, trzymam kciuki za zawieszenie broni w walczących na wschodzie od nas krajach, ale co z tego będzie, to myślę, że niewiele optymizmu można mieć, ale częściowy optymizm na pewno trzeba zachować. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, będziemy się łączyć już niebawem z naszą gościnią, ale przedtem jeszcze trochę muzyki i informacji. Jeśli chodzi o informacje, to chciałem serdecznie zaprosić Państwa, kto słuchał naszych innych audycji, ten na pewno też wie, że już niebawem, 24 maja o godzinie 13 na polu sportowym na boisku Am Sportfeld 2 w Meidenbach odbędzie się Wielki Dzień Dziecka, na który zaprasza Polonia Wiesbaden oraz TUS Meidenbach. Patronat medialny objął między innymi nasz właśnie zespół redakcji międzynarodowej Radia Darmstadt, oprócz tego Szkoła Pollingua i Punkt Breslau, Podróże Małe i Duże oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w Kolonii, a ma być bardzo fajnie. Gry i zabawy z nagrodami, dmuchańce, turniej piłki nożnej dla dzieci, malowanie twarzy, warsztaty kreatywne, animator, kiermasz polskich książek oraz mecz U40, czyli powyżej 40, pod hasłem Wykop Hejt. Gramy z przesłaniem. 24 maja w Meidenbach, SC Polonia Wiesbaden 2018 oraz TUS Meidenbach zapraszają serdecznie na Dzień Dziecka. No cóż, trzeba się chyba trochę zrelaksować. Chyba na to jest najwyższa pora w ten piątkowy wieczór. Zapraszam.

Mój pagard mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór.

Dałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak

był czas relaksu, a teraz przed nami, czy w zasadzie już z nami, wilki. To, co Państwo usłyszeli, to był początek Erola oczywiście, ale my przeskoczymy w coś weselszego i zapraszam Państwa do wysłuchania Aborygena.

Zu Aborigens, płyty Wilków, to jest moja ulubiona płyta Wilków, zupełnie szczerze, Wilki, coś się potem wydarzyło z muzyką tego zespołu, coś się potem wydarzyło też z Gawlińskim Robertem. Być może był to rozwój muzyczny, to co się wydarzyło, być może były to decyzje biznesowe. Trudno mi to oceniać, ale na pewno wydarzyło się coś, co sprawiło, że muzyka Wilków z kolejnych albumów, czy z ostatnich albumów, to jest inna muzyka niż z tych pierwszych. Tak to jest, że czasami się rzeczy zmieniają. Tak na przykład okazuje się, że zmienia się fakt, że można albo nie można, to jest właśnie, jesteśmy w trakcie tego procesu, można czy nie można wziąć ślub homoseksualny za granicą i uznać go w Polsce. No okazuje się, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca tego roku zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Natomiast dotyczy ta sprawa indywidualnej sprawy, jako prawomocne rozstrzygnięcie polskiego sądu dotyczy tej jednej konkretnej sprawy, jak mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Polsce w pewnego rodzaju rozkroku. Czyli no niby można, ale czy tak do końca można, ale ktoś mógł, no więc jak ktoś mógł, to pewnie ktoś inny też będzie mógł. Oczekują nas tutaj pewnie jakieś zmiany, które już niebawem. A skoro zmiany, to już za chwilę będziemy się łączyć z naszym gościem, a zanim się połączymy z gościem, ja trochę w temacie rozgrywek politycznych, które niestety towarzyszą wszystkim decyzjom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, wszystkim debatom, a warto też zauważyć, że uwolniony został Andrzej Poczobut, dziennikarz, który dbał o polskość na Białorusi pod absurdalnymi zarzutami, został aresztowany i spędził wiele lat w więzieniu, przetrzymywany tam przez białoruski reżim, właśnie dlatego, że pielęgnował polskość i swoje prawo, a nawet obowiązek jako dziennikarza do wolnej wypowiedzi. Jest już w Polsce i oczywiście serdecznie pozdrawiam w imieniu wszystkich radiowców tutaj, wszystkich dziennikarzy, pana Andrzeja Poczobuta. I nawet wokół takiej sprawy zdarzają się przepychanki, niesnaski. Niestety ja powiem coś, co jest truizmem, ale polska klasa polityczna nie zawsze zachowuje się tak, jakby dorosła do spraw, którymi zajmować by się mogła. A druga strona medalu tego jest taka, że to jest nasza, głosujących, wina. No bo ktoś ich przecież wybrał. Sami się nie wybrali, drodzy Państwo. Także za każdym razem, kiedy mam taką myśl, że no to jest coś, tu jest coś nie tak, to tym bardziej myślę sobie, że no trzeba coś zrobić i trzeba się poważnie zastanawiać za każdym razem, kiedy się idzie oddać głos, ale oddać głos warto i należy. Drodzy Państwo, więc dlaczego mówiłem o polityce partyjnej? No dlatego, że już za chwilę inny z moich ulubionych zespołów, mianowicie zespół Partia, zagości na naszej antenie. A zespół Partia, ja może nawiążę trochę do pewnej bardzo, nie podam nazwiska, żeby nie promować tej postaci, ale powiem tylko tak, istnieją różne indywidua w Sejmie, istnieją też takie, które nawet ze środowisk, które wydawały się bardzo odporne na ich wybryki, zostały potem z nich wyrzucone albo wypchnięte, zmuszone
zmuszony do tego, żeby się stamtąd ewakuować. Okazuje się, że można mieć bardzo dużo punktów karnych i nadal nie oddać prawa jazdy i nie widzieć w tym żadnego problemu. Okazuje się, że można chcieć walczyć w klatce jako poseł na Sejm i nadal być posłem i nie widzieć w tym żadnego problemu. Ach, różne pomysły mają ludzie. Zespół Partia, chciałbym umrzeć jak James Dean.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
1: O, o, jesteśmy. Jesteśmy, drodzy Państwo. Przyznam szczerze, że ponieważ u nas w studiu jest tak, że realizujemy się sami, bo być może dojdziemy do tego za chwilę z naszą rozmówczynią, ale samorealizacja jest ważna, a u nas w studiu oznacza to również czasami to lub z reguły to, że realizujemy również nasze audycje, które prowadzimy samodzielnie i dlatego, kiedy słyszą Państwo coś takiego, czyli mam nadzieję nic, ale krótką przerwę, to oznacza, że ja przeskoczyłem od jednego mikrofonu do drugiego, ponieważ włączone mam oba, żeby operować na obu konsoletach i na obu komputerach. Drodzy Państwo, nadeszła ta chwila, że już za chwilę usłyszycie Państwo naszego gościa, naszą rozmówczynię, więc to już za chwilę rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
2: Halo, dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
1: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt, a jest z nami Julia Kliczkowska-Brand, założycielka Fundacji Powołani do Szczęścia, jak również z tego, co usłyszałem, architektka mentala. Dzień dobry, Julio, czy nas słyszysz?
3: Dzień dobry, cześć, jak najbardziej, witam was wszystkich.
1: Cześć. Bardzo się cieszę, że się udało nam zdzwonić. Będziemy mówić do siebie na ty, dlatego że tak się złożyło, że mieliśmy okazję się poznać dawno, dawno temu i zupełnie przy innej okazji, ale mam nadzieję, że naszym słuchaczom nie będzie to przeszkadzać. Ja podejrzewam, że my w ogóle jesteśmy, Julia, w tym samym wieku, w sensie, że jesteśmy
3: tak,
1: też rocznik 9-6.
3: Tak.
1: Tak. Nie, oczywiście to oznacza, że w wieku swoich 18 lat, które aktualnie masz, osiągnęłaś już całkiem sporo. Więc wracając może do tematu naszej rozmowy. Ja cię przedstawiłem jako założycielkę Fundacji Powołani do Szczęścia. Ta fundacja, podobnie jak Polskie Radio, obchodziła w kwietniu, w połowie kwietnia, ale 14 kwietnia, jeśli się dobrze orientuję, rocznicę powstania, ale nie setną, a pierwszą.
3: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Tak. Julio, to powiedz mi proszę, czym się ta fundacja zajmuje? Bo wiem, że teraz aktywnie zajmujesz się promowaniem też wydarzeń, które fundacja organizuje, albo które ty i twój zespół organizujecie. I to jest właśnie ten moment, kiedy ja z zaciekawieniem pytam, czym się Fundacja Powołani do Szczęścia zajmuje?
3: Pewnie, to ja z wielką chęcią odpowiem na to pytanie. Tak jak obserwujesz, zresztą tak, bardzo dużo się u nas dzieje, zaraz też o tym więcej. Ale wiesz co, zacznę od tego, w ogóle z jakiej potrzeby powstała w ogóle ta fundacja. Ona powstała z potrzeby serca. Przede wszystkim i wiary w to, że my młodzi dorośli zasługujemy nie tylko na przetrwanie w tych czasach narracji lęku, jakiegoś takiego chaosu, presji, zasługujemy na dobre, świadome i wartościowe życie i na życie w dobrostanie i szczęściu i właśnie o tym to jest. I naszą misją jest wspieranie osób w wieku właśnie tej młodej dorosłości, 16-39, wspieramy ich w budowaniu odporności psychicznej, w poszerzaniu samoświadomości, w budowaniu większej siły do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, których no, jest dosyć sporo. Tworzymy taką też bezpieczną przestrzeń, pełną wiedzy, powiedziałabym, uważności, takiego realnego wsparcia poprzez przeróżne warsztaty, działania psychoedukacyjne, różne inicjatywy pomocowe, projekty społeczne też. I co ważne, to że za naszą fundacją, bo okej, ja założyłam tą fundację tak, ale gdyby nie ludzie, to ta fundacja by nie istniała. I za Powołanymi do Szczęścia stoi też zespół wspaniałych 50 wolontariuszy. Już teraz w ciągu roku udało nam się taki zespół zbudować. Ludzi z wielkim sercem, którzy też wierzą, że dobro można mnożyć, a obecność i rozmowa i zaangażowanie naprawdę mają znaczenie i że nie musimy czekać, aż będzie czasem po prostu za późno, a raczej zapobiegać. No i razem budujemy tą społeczność, która...
1: Mogłabyś powtórzyć, ilu wolontariuszy? Bo
3: 50.
1: To jest tak. Bardzo poważna grupa ludzi, którzy chcieli się zaangażować i jestem naprawdę pod wrażeniem. I wasze działania polegają przede wszystkim na jakiego rodzaju działaniach?
3: Jeszcze mamy w sumie, działamy w takich trzech obszarach, bym powiedziała. Pierwsze to jest to budowanie społeczności. Tutaj na przykład też chociażby w ramach projektu Akademii Budowania Odporności Psychicznej dla młodych dorosłych. Tutaj działamy, teraz zaczęliśmy stacjonarne działania w Berlinie właśnie. Stworzyliśmy pierwszą przestrzeń stacjonarną, którą naszym wielkim marzeniem i celem jest też poszerzenie oczywiście o działania w Polsce, bo jakby główną naszą siedzibą jest też i obszarem działań jest Polska. Chcemy poszerzyć to i stworzyć taką przestrzeń też jak najbardziej w Warszawie, ale też w innych miastach, też mniejszych. Zależy nam na coraz większym docieraniu po prostu do tych młodych dorosłych. Czyli to jest społeczność. Drugie to psychoedukacja jak najbardziej, czyli właśnie warsztaty, spotkania, różne treści psychoedukacyjne. Właśnie na naszej stronie też będzie się pojawiać. Już niedługo pracujemy nad tym. Zakładka z materiałami psychoedukacyjnymi. Będzie tego sporo. Są też właśnie rozmowy o emocjach, stresie, odporności psychicznej. I tutaj właśnie jest ten trzeci taki obszar, to jest właśnie dostępne wsparcie. Tworzymy przestrzeń do konsultacji. Mamy też zespół ponad 10 specjalistów, którzy udzielają takich niskopłatnych konsultacji. Ci, którzy nie mogą sobie gdzieś tam pozwolić na takie procesy, to mogą jak najbardziej też zadzwonić do telefonu wsparcia online, który też prowadzą osoby przeszkolone od nas, więc to jak najbardziej też takie rozmowy wspierające i kierowanie właśnie ludzi gdzieś tam dalej w tych potrzebach, z którymi do nas przychodzą jak najbardziej też w takim zakresie. Więc tutaj różne. Staramy się po prostu dotrzeć do wszystkich takich potrzeb i zaopiekować się tymi potrzebami młodych dorosłych.
1: Czym jest stacjonarna przestrzeń? Co się kryje pod, co się kryje tam w środku? Czy to jest taka przestrzeń dostępna w jakimś określonym czasie, czy prowadzicie tam konkretne wydarzenia i w jaki sposób udało wam się zorganizować taką przestrzeń?
3: To już odpowiadam. My działamy od maja, czyli w sumie niedawno, ale mieliśmy już pierwsze spotkanie teraz takie openingowe, budujące właśnie, skupiające się na tej społeczności młodych dorosłych.
1: Właśnie, powiedzmy chwilę o tym spotkaniu. Ono miało miejsce teraz w tym tygodniu?
3: Tak, dokładnie, we wtorek, bo działamy na tej zasadzie, że w każdy wtorek mamy tak zwany blok konsultacyjny, jest to przestrzeń stacjonarna konsultacyjno-warsztatowa, więc odbywają się zawsze w bloku od 16 do 18.30 konsultacje właśnie wspierające terapeutyczne w zależności od tego, co kto potrzebuje. Są to konsultacje jeden na jeden, a wtedy zazwyczaj właśnie od 18.30 do 21.00 jest jakieś wydarzenie. Tutaj akurat była właśnie w ramach tej społeczności takiego eventu, powiedzmy, openingowego, który będzie jeszcze w czerwcu, planujemy na większą skalę. Tu spotkaliśmy się właśnie, tworząc taki rdzeń, powiedziałam, taki zalążek właśnie tej społeczności młodych. Rozmawialiśmy o naszych potrzebach też życia na emigracji, bo są to jeszcze inne wyzwania i dlatego tutaj akurat w Berlinie chcemy opiekować się też tymi wyzwaniami związanymi z życiem na emigracji.
1: Dobrze, a to zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i on w oczywisty sposób czasem wraca też na naszej antenie. Jakie to są te problemy życia na emigracji i czy są jakieś problemy czy aspekty tej emigracji, które właśnie bardziej uderzają, czy są trudniejsze dla grupy, na której się koncentrujecie, czyli młodzieży i młodych dorosłych, niż na innych grupach?
3: Tak, znaczy myślę, że tu akurat mówię o doświadczeniach też z Berlina, no ale jest to wielkie miasto, metropolia i tutaj takim przeważającym wyzwaniem młodych, ale nie tylko młodych oczywiście, a tutaj co wybrzmiało w ogóle na tym spotkaniu też we wtorek, to jest przede wszystkim samotność i tęsknota za relacjami z drugim człowiekiem. Bo są to też jak najbardziej osoby takie świadome, chcące też się rozwijać, ale czują taką też tęsknotę za językiem polskim chociażby, bo na przykład pracując, nie wiem, w różnych firmach, zawodach, no mamy ten kontakt jakby z inną kulturą, no i są tu też osoby jakby mieszkające czy rok, czy na przykład 10 lat, więc jest to też duży przestrzał. Ale właśnie głównie wybrzmiała taka samotność i też takie gdzieś tam takie poczucie, mimo tego, że z zewnątrz sobie super radzimy, to jednak w środku czujemy dużo takiej presji. Też, że okej, wyjechaliśmy za granicę, jakby rodzina na przykład zostająca w Polsce i znajomi nie do końca rozumieją to, z czym my się tutaj borykamy, bo przecież taka była nasza decyzja. Tak, tylko to nie oznacza, że jest nam tutaj łatwo. I jednak mierzymy się z nową kulturą, z językiem, no i z tym poczuciem właśnie takiej samotności i myślę, że dlatego tym bardziej cenne jest budowanie takiej przestrzeni, zwłaszcza w tym świecie social mediów też, który niby jest tak dostępny i daje nam tak dużo możliwości, no ale jednak te socjalne po prostu kontakty, ta potrzeba taka budowania jakiejś więzi, relacji też w takim świecie instant, w którym no jednak trzeba się zaangażować troszeczkę, a my chcielibyśmy mieć wszystko natychmiast, tu i teraz, więc no tutaj potrzebujemy też trochę o te relacje zadbać i myślę, że tym bardziej dla tych młodych dorosłych, bo tu w Berlinie na przykład przeważa grupa, jakby z całym szacunkiem oczywiście, grupa 40+, no ale to są też inne potrzeby, inne gdzieś tam wyzwania życiowe, a jednak ci młodzi dorośli myślę, że są trochę zostawieni sami sobie i ta grupa jest trochę taka niezaopiekowana, więc to tak wybrzmiało też.
1: W jakim sensie przeważa grupa 40+, bo no jak się popatrzy na ilość Polaków czy osób polskiego pochodzenia, które studiują tylko w Berlinie, a to przecież nie jest grupa 40+, to jest to ogromna ilość i czasem się zastanawiam, czy większym problemem, czy większym wyzwaniem nie jest po prostu w jakiś sposób dotarcie do tych osób i zakomunikowanie im, że są przestrzenie, w których można się spotkać, można się wymienić doświadczeniami, bo rzeczywiście to poczucie takiej swego rodzaju samotności, to on jest dość uniwersalne, ale powstają też właśnie takie inicjatywy, no jak twoja, ale też jakieś mniejsze grupki, na przykład jak grupa polskich studentów w Berlinie, w której no, aktywnie jest tam pewnie około 100-200 osób, które gdzieś tam się przewijają na spotkaniach, może do 30-40 osób, ale coś jest, coś się dzieje. Tylko że w tak ogromnym mieście, 3,5-milionowym, trudno jest do nich dotrzeć, a Berlin ma jeszcze to do siebie, że jest w miarę blisko Polski. I dużo osób często sobie po prostu wyjeżdża z powrotem do swojego Szczecina, do swojego Poznania, do swojego Wrocławia, czy na swój Śląsk. I ich nie ma znowu, czy tam do swojej Zielonej Góry. I znowu ich nie ma. Spędzają te weekendy poza Berlinem i to też sprawia, że nawet jeżeli się kogoś pozna, to często te osoby są w pewnym sensie nieobecne. Ale zdziwiło mnie, że powiedziałaś, że jest przewaga osób 40+, bo to może w życiu zawodowym, może o to ci chodziło.
3: Nie, właśnie nie, ale tu dotknąłeś sedna właśnie, wiesz, bo to miałam na myśli, że przeważa, bo te osoby jakby mówią bardziej otwarcie o tym, jakby poszukują tych relacji otwarcie, w sensie oni są obecni bardziej, a jednak to ci młodzi dorośli, oni są też no, obecni gdzieś tam właśnie w tym świecie social mediów, ale żeby się spotkać i takich inicjatyw faktycznie jakby, no ja mieszkam od 9 lat w Berlinie i no jakby poszukuję tego i gdzieś tam to jest takie trochę bym powiedziała poukrywane, a nie jest tak dostępne po prostu ad hoc, nie? Że tak od razu. Więc tutaj dotknąłeś takiego sedna w sumie, że są to osoby właśnie otwarte, ale też, tu jak mówisz, Berlin i właśnie tu jest tutaj też taki trochę tożsamościowe wyzwanie, o którym też właśnie mówimy, to jest jeden z naszych tematów tu w naszej przestrzeni, takiego bycia pomiędzy, gdzie ja faktycznie przynależę, nie? Czy do Polski, czy do Berlina, bo jednak mam trochę relacji tutaj, trochę tutaj, ale jakby trudno jest mi się zaopiekować wszystkimi, jakby, nie? Więc tutaj mamy też taką rozbieżność trochę i to też, też jest temat bardzo obecny.
1: A jak było u ciebie?
3: W jakim sensie?
1: Jak ty sobie poradziłaś z tymi pytaniami? Ja czasami, jak mnie, bo oczywiście mnie zdarzają się pytania, czy planuję tutaj zostać, czy planuję już na zawsze zostać w Niemczech, czy może planuję ubiegać się o obywatelstwo, różnego rodzaju pytania dostaję i zdałem sobie sprawę, że najuczciwsze, co mogę powiedzieć, to jest, że ja w pewnym sensie, ja oczywiście wyjechałem, ale ja w pewnym sensie nigdy nie wyjechałem. To znaczy, że czuję tak mocną więź ze swoim rodzinnym miastem. Technologia umożliwia tak dobry kontakt z przyjaciółmi, ze znajomymi. Jest możliwość podróżowania, bo granice są otwarte. A z drugiej strony Niemcy są jednak w Unii Europejskiej i w pewnym sensie ja cały czas jestem u siebie i owszem wyjechałem, ale część mnie jest cały czas tam. I to może być problem tożsamościowy, a to może być właśnie podpora, jakiś taki fundament. Tak. Ale to jest u mnie i dla mnie. Nie wiem, jak jest u innych ludzi, dlatego jestem ciekaw, jak sobie poradziłaś ty.
3: Tak, wiesz co, z mojej perspektywy to było tak, że na początku przez tą ilość wyzwań, z którymi się mierzyłam tutaj, mimo że do Berlina przyjeżdżałam od małego dziecka co najmniej raz w roku, no to jednak przyjeżdżając tu, przeprowadzając się, no spotkałam się trochę ze ścianą, bym powiedziała, taką moją własną, wewnętrzną i potrzebowałam odkryć się na wielu różnych płaszczyznach, o których wcześniej istnieniu nie miałam pojęcia, tak mi się wydaje. I na początku było bardzo trudno. Nawet we wtorek teraz rozmawialiśmy o tym, jak mieliśmy sobie w skali od 0 do 10, jak się czuliśmy,

0: koordynacji w ogóle, nie? Digitalizacja. I potem przejście nagle do zupełnie innego świata o 180 stopni, do świata gdzieś tam psychologii, właśnie rozwoju osobistego, mówienia też o tym otwarty. Więc tu myślę, że było tak dużo takiego procesu też wewnętrznego i dbania o ten właśnie, o tą samoświadomość i o tą odporność psychiczną, że już teraz jestem na tym etapie mojego życia, że mogę powiedzieć jak najbardziej, że mi się tutaj żyje dobrze. Ja się tutaj czuję też jak w domu, ale nie wyklucza to faktu, że w Polsce też się czuję, gdzieś tam jest mi ona bardzo bliska. Więc no Berlin, to powiedziałeś, że tak blisko, jak najbardziej. To też gra tutaj ważną rolę. Więc dla mnie też. Dla mnie to ma, ja bardziej patrzę, w ogóle staram się patrzeć w życie w takim kontekście bardziej patrzenia, co mi ta sytuacja może przynieść, jaką korzyść, a niekoniecznie tylko jakim jest problemem, więc raczej tak staram się gdzieś tam brać z tych nawet kryzysów, które gdzieś tam w życiu są, wyciągać z nich moc i po prostu iść naprzód i o tym to gdzieś tam w sumie też jest powołanych do szczęścia właśnie, bo też często spotykam się z takim zaciekawieniem u ludzi, o, powołanie do szczęścia, że to stoi zupełnie w opozycji do tego, co próbuje nam gdzieś tam mówić świat, więc trochę o tym to też jest.
1: A powiedz, bo wskazałaś na ten temat i ja przyznam, że chciałem o to spytać. Jak to się wydarzyło? Ty studiowałaś architekturę na Politechnice, tak. Jeśli dobrze pamiętam. Co też było pewnie powodem, dla którego gdzieś tam się nasze drogi przecięły. I jak wyglądało to przejście od myśli, nie wiem, jakie myśli ci towarzyszyły, kiedy szłaś na architekturę, ale strzelam w ciemno, od myśli będę projektować potrzebne i piękne budynki i będę inżynierem i artystką równocześnie, czy inżynierką i artystką, zrobię fundację i będę chciała pomóc i zostawić świat trochę lepszym na inny sposób. Co się stało pomiędzy? Jak wyglądała ta ewolucja?
0: Tak, ja idąc, znaczy zacznę w ogóle od tego, że moim wielkim marzeniem od zawsze było zostać psychoterapeutą, ale to jak byłam dzieckiem, to miałam takie myśli i potem gdzieś mocno rozum się dopomniał, no i przeważyły różne aspekty, ale dawało mi to też jak najbardziej satysfakcję. No studiowałam, skończyłam tą politechnikę, spełniałam się gdzieś tam, szłam za ciosem dalej w tym kierunku, no ale tak w wieku właśnie 25-26 lat tak stanęłam w prawdzie o sobie samej, jak powiedziałam, spotkałam się z taką ścianą, że nie wiem, czy bym to nazwała wypaleniem, pewnie w jakimś stopniu tak, ale no brakowało mi po prostu człowieka w człowieku. I mimo, że ja uwielbiam architekturę, jest mi bliska bardzo, ja widzę w ogóle bardzo dużo podobieństw w ogóle w pracy też z układem nerwowym, z nami ludźmi, jest bardzo dużo takich wspólnych punktów, mimo że niektórym ludziom wydaje się to totalnie niezrozumiałe, ale tak, no to są fundamenty po prostu i im lepsze fundamenty stworzymy też w nas samych, tym potem wszystko jest stabilniejsze. Ale no miałam taką bardzo wielką tęsknotę za pracą z człowiekiem, dla samej siebie w ogóle, żeby faktycznie trochę tego zadbać o ten dobrostan i to szczęście, bo świat techniczny, analityczny jest jak najbardziej też ma swoich dużo plusów, z których też czerpię do dzisiaj zresztą, ale brakowało mi właśnie takiego no pracy z tym drugim człowiekiem i przede wszystkim tego, że ja borykając się ze swoimi takimi właśnie, takim poszukiwaniem siebie, swojej drogi życiowej w ogóle, ja czułam się z tym bardzo sama i wiem jak to wygląda też teraz, chociażby dostęp do pomocy w ogóle psychologicznej w Polsce, wygląda to tak, że czasami trzeba czekać 2 lata na pomoc, więc pomyślałam, po prostu pojawiła się taka wielka potrzeba serca, że przecież tak nie musi wcale być, że my powinniśmy mówić o tym głośno i mimo, że tak wiele się mówi o tym, że zdrowie psychiczne jest takie ważne, to się pytam jakby, gdzie to jest w codzienności. To jest to, co wcześniej powiedziałam, że myślę, że jest tak wiele też presji i ten świat social mediów, że było nam to dane, tylko że bez instrukcji obsługi i jakby odkrywamy się w tych nowych też wyzwaniach, tej nowej roli jakiejś takiej, budowania chociażby kontaktów i odkrywania też siebie teraz, sztuczna inteligencja, jakby rozwój, który następuje,

0: no troszeczkę jakby nie ułatwia nam odkrywania siebie faktycznie, co my chcemy w życiu robić. Bo ja dopiero właśnie stając w takiej prawdzie o sobie, że ja wcale nie muszę do końca życia teraz pracować, na przykład, no nie robiąc tego, co czuję sercem, tylko pracując głową i nie spełniając się w tym tak do końca, że ja mogę jednak coś zmienić w swoim życiu, no i zmieniłam. I mimo, że powiedziałam wcześniej, że nigdy już nie będę studiować, kończąc architekturę, no to kilka lat później zaczęłam psychologię, teraz już kończę. Także no, wyruszyłam w nową podróż i myślę, że warto mówić po prostu o tym głośno, że my jako młodzi dorośli wcale nie musimy podejmować decyzji na całe życie, decydując się na jakiś konkretny kierunek, tylko mamy prawo do szukania też, do jakichś podejmowania też wyborów. No u mnie tak to wyglądało, że właśnie no, miałam taką potrzebę mówienia o tym, że faktycznie nie trzeba być pozostawionym samemu sobie, tylko faktycznie możemy szerzyć dobro i też być dla siebie, po prostu dzielić się swoim doświadczeniem po prostu młodych, dla młodych też u nas akurat w fundacji.
1: A kim są twoi wolontariusze?
0: Kim są wolontariusze? Młodymi, dorosłymi, ale mamy, wiesz co, bardzo duży profil. Są w dużej mierze studenci psychologii, psychologowie już, są też psychoterapeuci, osoby w trakcie szkoły w nurcie psychoterapeutycznym. Są też osoby bardzo kreatywne w kierunkach graficznych. Wszystko w zależności od tego, kto w czym też chce się spełniać, bo każdy chce być częścią, każdy z wolontariuszy chce być częścią tej misji i ta misja jest im bardzo bliska, ale spełniają się po prostu na różnych też obszarach i to jest jak najbardziej też cudowne w tym wszystkim. Ale w głównej mierze właśnie tutaj kierunki takie psychologiczne, wspierające, coachingowe, też doradztwo zawodowe.
1: Czy macie... Znaczy wiem, że macie, ale powiem o tym. Macie coś takiego jak telefon wsparcia online, tak?
0: Tak.
1: Można do was zadzwonić w każdy wtorek?
0: Tak. Znaczy wiesz co, teraz to jest tak, my odeszliśmy od tej, zredefiniowaliśmy telefon wsparcia z racji tego, że młodym dorosłym łatwiej jest kliknąć i umówić się poprzez kalendarz. Jakby automatycznie następuje rozmowa po chwili przez kalendarz, ale nie jest to wybranie numeru i zadzwonienie, jest to bardziej taka przyjazna forma młodym dorosłym z naszych obserwacji. I on nie jest każdy wtorek, on jest częściej, on jest według dostępności też naszych dyżurujących osób. Więc to są bardzo różne, ale to jest jak najbardziej dostęp poprzez naszą stronę internetową. Można sobie zobaczyć i do tego telefonu wsparcia online dołączyć. A jak nie zawsze można do nas napisać, mamy wystarczająco dużo osób, które jak najbardziej chętnie wesprą, więc po prostu gdzieś tam wyciągać rękę po tą pomoc, bo po to właśnie jesteśmy, żeby wspierać młodych dorosłych.
1: Widzę, że rzeczywiście macie spory zespół. Zadam to pytanie, bo ciśnie mi się na usta. Mówisz, że macie dużo wolontariuszy. Widzę, że te rzeczy, które oferujecie, jakieś psychowsparcie, na przykład jeden na jeden, czy widzę tutaj badanie odporności psychicznej, to są rzeczy, za które trzeba trochę zapłacić. Czy macie też rzeczy, wydarzenia, warsztaty, które są bezpłatne?
0: Tak, warsztaty, które organizujemy, one w głównej mierze są bezpłatne. Tylko konsultacje, właśnie te niskopłatne w kwocie 100 zł za godzinę, one są w sumie płatne. No i to badanie właśnie odporności psychicznej. A materiały psychoedukacyjne są na zasadzie cegiełki. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć po prostu nasze działania, to jak najbardziej. Ale tutaj warsztaty, czy inicjatywy online. Na przykład teraz we wtorek będzie trening regulacji emocji. On będzie też w formie online'owej. On jest jak najbardziej za darmo. I też wydarzenia tutaj w Berlinie, w punktach stacjonarnych, też są darmowe, więc myślę, że to jest tym bardziej no, taka przyjazna młodym dorosłym forma. No, tak odpowiadając na pytanie.
1: Julio, to ja proponuję, że zrobimy sobie teraz przerwę na Ewę Bem, która zaśpiewa nam Czym jest jej serce. Myślę, że to będzie ładnie pasować i wrócimy o godzinie 20:01 do naszej rozmowy.
0: Dobrze,
1: to do usłyszenia już za chwilę.
0: Do usłyszenia.
1: A my zapraszamy słuchaczy na krótką przerwę muzyczną. Ewa Bem, Moje serce to jest muzyk.

0: Ewa Bem, Moje serce to jest muzyk, a naszym gościem jest dzisiaj Julia Kliczkowska-Brandt, a my przechodzimy teraz do drugiej godziny naszej audycji, zaraz po dżingielku.
1: Radio Darmstadt.
0: Schönen guten Abend, es ist 20 Uhr und 2 Minuten hier im Studio 1 am Steubenplatz 12 in Darmstadt. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 Megahertz. Eigentlich nicht mehr, sondern auf DAB Plus oder im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die zwei Stunden werden auf Polnisch moderiert, das heißt eine Stunde auf Polnisch mit polnischen Gesprächen, mit polnischer Musik, polnischer Kultur noch vor uns. Also wenn Sie Polnisch sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, wenn Sie noch mehr von unserer heutigen Gästin erfahren möchten, bleiben Sie gerne mit uns.
1: Radio Darmstadt.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Godzina 23 na naszym zegarze w studiu numer 1 przy Steubenplatz 12 w studiu Radia Darmstadt oczywiście. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, kłaniam się, a przed nami jeszcze jedna godzina polskiej, polskojęzycznej audycji Darmstadtska Fala. Międzynarodowa redakcja serdecznie zaprasza i moja skromna osoba, a ja przy okazji, korzystając z Państwa uwagi, zapraszam serdecznie na wszystkie nasze audycje, które usłyszą Państwo w każdy piątek od godziny 19 do 21 i w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17, a ponadto w czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 oraz w drugą środę miesiąca od godziny 21 do godziny 23. Zapraszam serdecznie i zapraszam też na kolejną, drugą część rozmowy z naszą gościnią, z naszą rozmówczynią Julią Kliczkowską-Brandt. Julio, czy mnie słyszysz?
2: Słyszę jak najbardziej.
0: Bardzo się cieszę. Witaj po przerwie, witaj po Ewie Bem. Właśnie chciałem cię spytać o te gościnie, bo my jesteśmy w takim wieku, że być może już nam nie robią różnicy te feminatywy, ale ktoś jeszcze może uważać, że coś tam brzmi dziwnie, a jak jest z tobą?
2: Ja nie mam z tym problemu, w sensie...
0: Jesteś gościnią, czy bardziej gościem?
2: Jest obojętnie, mogę być i gościem.
0: Obojętnie. No i to się bardzo dziś. To umówmy się, że jesteś i jednym, i drugim.
2: W świecie technicznym to ja przywykłam po prostu jakby do obu wersji, więc jakby neutralnie.
0: Tak, bardzo się w takim razie cieszę. Chciałem wrócić do tego, jaka jest, ponieważ wspomnieliśmy trochę o tym, jaka trudność, czy jakie rodzaje trudności mogą spotkać osoby w tym umownym przedziale, który określiliście 16-39, czyli powiedzmy młodzież i młodzi dorośli, na emigracji. Mhm. Ale o co cię nie spytałem, to jakie generalnie problemy, niezależnie od tego, gdzie się jest, niezależnie od tego, czy się wyemigrowało, czy nie, z jakimi generalnie problemami te, no powiedzmy dwa pokolenia, czy półtorej pokolenia się musi mierzyć. Czy macie zidentyfikowane jakieś takie główne, krytyczne przestrzenie, w których chcecie działać?
2: Mhm. Wiesz co, myślę, że tego jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Dziękuję ci za to. I jest tego stosunkowo sporo, w sensie szeroki wachlarz i tutaj też mówiąc w sumie o młodych dorosłych, no to warto, żeby też brzmiało, bo to są w ogóle, to jest bardzo ciekawa grupa docelowa.
0: Przepraszam, ja ci jeszcze przerwę, bo chciałem dopowiedzieć, a zapomniałem w moim pierwszym pytaniu w tej godzinie. Chciałem dopowiedzieć, że dla wszystkich, którzy się dołączyli, że rozmawiamy z Julią, która założyła Fundację Powołani do Szczęścia, która zajmuje się wspieraniem młodych, dorosłych i młodzieży w Polsce oraz w Berlinie. I w tym tygodniu miała miejsce pierwsza akcja stacjonarna w Berlinie. Było spotkanie, były omawiane różne sprawy, o których wspominałaś i była inauguracja tego waszego miejsca spotkań. I z tego, co zrozumiałem, to jest plan na więcej takich działań, które będą skierowane właśnie nie tylko do osób w Polsce, ale też w Berlinie. Więc po tym ponownym przedstawieniu wróćmy do tematu, bo ja spytałem, jakie są takie główne obszary, w których widzicie, że jest krytycznie, z którymi się osoby z tej właśnie grupy demograficznej najbardziej borykają. I teraz znowu ci oddaję głos. Mhm.
2: Tak, dziękuję. Wiesz co, tak jak powiedziałam już, tutaj żyją w takich ciekawych czasach też tych zmian, które gdzieś tam dzieją się na naszych oczach. I tutaj warto też, żeby wybrzmiało, że no mamy grupę tej nudy, właśnie takiego resetu. I tutaj to, tym bardziej to odkrywanie tego powołania swojego do szczęścia dzieje się właśnie w tej przestrzeni, którą my sobie dajemy. I poczuciu takiej wolności, a nie zabiegania ciągłego i szukania sobie po prostu ciągłej dopaminy, ciągłego jakiegoś takiej ekscytacji, bo przecież to, że my będziemy się nudzić, jak my mamy się nudzić? Przecież co to o nas powie, że my się nudzimy? Przecież potrzebujemy zasługiwać na coś, tak? Jakby tak wyolbrzymiam to trochę, ale o tym to trochę jest. Tak jak

0: Wiemy gdzieś tam na co dzień, ale powołanie do szczęścia tak. To też chciałam zarysować sobie też taki kontakt właśnie z częścią nas, która jest bardzo głęboko, a od której często i gęsto odcinamy się po prostu w takiej codzienności.
1: Ostatnie pytanie na dzisiaj. W ogóle bardzo ci dziękuję, że trochę przedłużyliśmy tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się umówić na tę rozmowę. Żałuję, że nie mogłem przenieść studia troszkę bliżej do Berlina, bo wtedy może spotkalibyśmy się tutaj na miejscu. Może następnym razem. Zobaczymy, co tam wymyślicie jeszcze z tą fundacją. Może coś fajnego i warto będzie o tym poopowiadać. Powiedz mi proszę, gdybyś miała streścić w jednym zdaniu, na co liczysz, że fundacja da osobom, które się do was zgłoszą na jakieś zajęcia, warsztaty, czy po materiały, które przygotowujecie, to co by to było?
0: Myślę, że da przede wszystkim takie poczucie wsparcia i tego, że nie jest się samym, że my też tak mamy, że nie tylko my sami borykamy się z pewnymi rzeczami i warto po prostu porozmawiać o tym z osobą, która też na przykład doświadczyła podobnych wyzwań i odnaleźć coś dla siebie, żeby odnaleźć też tą swoją drogę życiową. Na pewno poczucie takiego bezpieczeństwa, bo myślę, że też taki feedback dostajemy i po prostu takiej gotowości i otwartości na poszukiwanie tego swojego wewnętrznego szczęścia, jakiejkolwiek definicji tego słowa nie używamy, ale żeby trochę zagłębić się i wejść w takie strefy siebie samego, których może wcześniej się nawet gdzieś tam nie zauważało, czy nawet nie miało się do nich dostępu.
1: Julia Kliczkowska-Brandt była naszym gościem, założycielka Fundacji Powołani do Szczęścia. Julio, bardzo ci dziękuję serdecznie za tę rozmowę i życzę ci dobrego wieczoru i mam nadzieję, że wszystkie zamierzenia, które sobie powzięliście i te wasze spotkania w Berlinie będą owocne. Przede wszystkim dla tych, którym chcecie pomóc, ale też dla was, bo dobre idee powinny się rozwijać.
0: Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwość.
1: A my przechodzimy do utworu, który pozornie nie ma nic wspólnego z tematem naszej rozmowy, ale tylko pozornie, bo w moim przekonaniu ma pewne aspekty, w których takie drobinki szczęścia się odnajdują. A utwór nazywa się Kocyk i pochodzi z płyty Taxi, Łony Koniecznego i Krupy.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem upierdolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

To był Łona Konieczny i Krupa Coś jest w tym kocyku, prawda? Ja przypomina mi się, jak na terenie Stoczni Gdańskiej chłopaki grali koncert i jeden z fanów przyniósł, nie jeden, to chyba było nawet kilka osób, ale gdzieś tam w tych bliższych rzędach sceny, kiedy pojawił się ten utwór, to wyciągnął zawinięty w taki piękny rulonik kocyk. Właśnie kocyk, taki miły, polarkowy, mięciutki kocyk, bo tak podkreślam, że mięciutki, bo to jest jedno z pierwszych słów, które mi przychodzi do głowy, kiedy słucham tej piosenki. Ona jest jakaś taka właśnie miękka, ciepła, subtelna, delikatna i równocześnie rytmiczna, no to coś pięknego. Drodzy słuchacze, 20:30 na naszych zegarach, a ja Państwu jeszcze nie powiedziałem, co takiego się dzieje kulturalnego w Darmstadt. A okazuje się, że w Darmstadt dzisiaj ma miejsce odczyt i rozmowa z panem Martinem Piekarem, moderacja Andrzej Kałuża i Peter Oliver Löw. Dzisiaj o 19:00, więc równoległe wydarzenie, ale donieść oczywiście muszę. Dlaczego? No dlatego, że warto pamiętać, że niemiecki Instytut Spraw Polskich, Deutsches Polen-Institut, ma cały wachlarz wydarzeń, ale również materiałów, które przygotowuje. Jest to bardzo, bardzo zasłużona dla relacji polsko-niemieckich instytucja, ale też ciekawe miejsce po prostu dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej. Zaplanowane na 20 maja wydarzenie omawiające odbudowę zamku w Malborku, w którym pewnie wielu z Państwa miało okazję być. Ja też miałem okazję w szkolnych latach się tam znaleźć i jest to oczywiście no, wspaniały zamek, największy zamek ceglany, nigdy nie zdobyty. Wspaniała budowla, wielki kawał historii, no i bezsprzecznie łączący historię Polski z historią Niemiec, jakkolwiek tych Niemiec by nie określać, bo Niemcy to przecież dość młody twór, młode państwo, ale państwa niemieckie, czy niemieckie organizmy państwowe, czy takie, które miały wpływ na budowanie się późniejszej tożsamości Niemiec, oczywiście istniały dużo, dużo wcześniej niż samo państwo niemieckie. Zapraszam również na wystawę Alexa Fleischera, ostatnią wystawę, od 24 kwietnia aż do 26 czerwca, między 10 i 16 w dni robocze w Das Offene Haus na Rheinstraße 31 w Darmstadt, czyli dom otwarty przy ulicy Rheinstraße 31, wstęp wolny. Alex Fleischner, letzte Ausstellung posthum, i tam zaprasza serdecznie Salonik, czyli niemiecko-polska Fundacja Kulturalna, czy Stowarzyszenie Kulturalne. Przed nami Czesław Śpiewa, drodzy Państwo, i pożegnanie małego wojownika.

To był Czesław Mozil i jego pożegnanie małego bojownika. Prawda, że coś jest w tym utworze. A my usłyszymy teraz coś łagodniejszego, coś nagranego przez Cezika na jego płycie Ambivalienty, o innym kłopocie czy problemie, który też się dzisiaj pojawiał w naszej rozmowie. No właśnie, jak wielu z nas w którymś momencie po prostu znajduje się w sytuacji, w której zaczyna sobie oceniać, o tak, tu sobie ocenię, tam ocenię. A co? Przecież mogę. No bo rzeczywiście możemy, ale czy to dla nas dobre, czy to dla nas zdrowe? Nie wiem, nie będziemy dawać odpowiedzi na takie pytania, ale posłuchamy Cezika, który ocenia.

To był Cezik. A ja mam dla Państwa informację tyle szokującą, co dobrą. Südwestrundfunk informuje, że w mieście Zinzig doszło do uwolnienia zakładników, którzy zostali wzięci przez rabusiów, którzy napadli na bank, bo takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Dzisiaj doszło do napaści dwoje zakładników zostało zamkniętych w skarbcu banku i po interwencji jednostki specjalnej policji udało się ich uwolnić, natomiast rabusie lub rabuś zbiegł lub zbiegli i policja jest w trakcie poszukiwań. Miasteczko Zinzig czy Zinzig było dzisiaj świadkiem dość szokującego wydarzenia, ale na szczęście nikomu nic złego się nie stało, przynajmniej fizycznie, bo ja sobie wyobrażam, że w takiej sytuacji można być co najmniej wyprowadzonym z równowagi, a na pewno też te osoby, które to spotkało, były przerażone, bały się o swoje życie, jest to oczywiste. Miasto Zinzig znajduje się w okręgu Ahrweiler w Nadrenii, Palatynacie. Około 2 godzin drogi od Darmstadt. A skoro jesteśmy przy Darmstadt, to zajrzyjmy do pogody. Pogoda w Darmstadt dzisiaj w tym momencie 16 stopni, jutro również słonecznie 20 stopni, a w niedzielę 23, chociaż z lekkim zachmurzeniem. No, lato do nas przyszło, lato jest przyjemnie, ciepło, sympatycznie i dopiero w poniedziałek temperatura ma znowu spaść do 14 stopni i zacząć padać. We Frankfurcie również 16 stopni, jutro również 20 stopni i pojutrze 23 stopnie, w poniedziałek również ochłodzenie 15 stopni i deszcz. W Gießen, proszę Państwa, dzisiaj 13 stopni, jutro 19, więc też cieplutko, pojutrze do 21 z lekkim zachmurzeniem i w poniedziałek rzeczywiście 14 stopni i deszcz. Natomiast w Kassel jest dzisiaj w tym momencie 17 stopni, 12 stopni, 17 stopni będzie jutro, w sobotę do 20 i zachmurzenie i w poniedziałek 12 stopni i deszcz. Jakie wnioski? W ten weekend koniecznie na spacer, drodzy Państwo, koniecznie na spacer lub też coś innego, ale ważne, żeby pobyć trochę na świeżym powietrzu. Ważne, żeby się trochę dać tej naturze pogłaskać wiatrem po zmęczonym czole, po całym tygodniu pracy czy innych aktywności. Skorzystajmy trochę z tej pogody, bo za chwilę znowu nam zniknie, a kto wie, czy nie będziemy potem zbyt zajęci. Przecież to pięknie w weekend doświadczyć dobrej pogody. No właśnie. A z rana, kto wie, jak ktoś wyjdzie odpowiednio wcześnie, to może i się pojawi jakaś rosa. Przed nami, drodzy Państwo, utwór Desu pod tytułem z płyty coś optymistycznego, pod tytułem Era Wodnika.

technika płata nam drobne figle i Desu postanowiło się schować i nie umilić nam tego wieczoru, ale to nie szkodzi, bo Czesław Mozil i jego utwór Casey and Ru

Czesław Mozil, Casey and Ruben wybrzmiały w naszych radioodbiornikach. Jest w tej piosence coś takiego melancholijnego, ale równocześnie ja obstaję przy tym, że to jest taneczna piosenka i no cóż, kto nie tańczył walczyka, ten niech pierwszy rzuci kamień. Przed nami Tulia z swoim coverem Manamu, skądinąd wiem, że uwielbianego przez naszego redakcyjnego kolegę Elika Plichtę. Przed nami, proszę państwa, krakowski Spleen w wykonaniu Tulii.

Tulia i krakowski Spleen, cover po zespole Manam. To była przedostatnia piosenka dzisiaj, a ostatnim utworem, który usłyszymy, będzie coś, co niełatwo Państwu będzie usłyszeć gdzie indziej. Jest to wykonanie Luny Srebrnookiej do muzyki Adama Sławińskiego. Gitara Leszek Dranicki, kontrabas Jarosław Stokowski, perkusja Roman Ślefarski, fortepian Piotr Słopecki, wibrafon Dominik Bukowski, saksofon tenorowy Maciej Sikała, śpiew Anna Domżalska. Osoba znana tym, którzy obracali się w środowisku teatrów muzycznych, która prowadziła wiele spektakli, jeśli chodzi o śpiew, i w Teatrze Roma, i w Gdyńskim Teatrze Muzycznym, i w innych teatrach. Była też znaną i lubioną nauczycielką, odeszła przedwcześnie, i pokonała ją choroba, a tę płytę mam dzięki uprzejmości jej rodziny. Piąty utwór z tego albumu nazywa się, czy z tej kompilacji, nazywa się właśnie Luna Srebrnooka, wykonanie Anna Domżalska. Usłyszymy tylko jej fragment, a ja dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrego wieczoru, kłaniam się. Redakcja Międzynarodowa Radia Darmstadt pozdrawia serdecznie i życzy dobrego weekendu i do usłyszenia jutro. Karol Igor Prabucki, kłaniam się. Anna Domżalska, Luna Srebrnooka.

0: tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko, 15.05. Radio Darmstadt, 103,4 MHz, to do końca czerwca, ale się zrymowało, a później DAB+. W DAB-ie nadajemy już od dłuższego okresu czasu. Wiedzą Państwo, że jakość idealna, krystaliczna, fale UKW, fale FM zostaną wkrótce w całej Unii zlikwidowane i tutaj my już jesteśmy grubo do przodu, bo w systemie DAB+ nadajemy od dłuższego czasu. Ja się nazywam Elik Plichta, jestem z redakcji międzynarodowej, z jej polskiej sekcji. Ranjan przed chwileczką nadawał na żywo, nie ze Sri Lanki tym razem, powrócił, opowiadał, że no już tam zawsze było gorąco, ale jest coraz bardziej gorąco i okazuje się, że trzeba uciekać do Europy, bo temperatura woda się tutaj wytrzymać. Za chwileczkę dotrze pani redaktor K. Renatka Masztalerz. Tak to bywa, jak są duże korki, a my do Darmstadt dojeżdżamy. Dosyć kawałek. Do 17 po polsku mamy gości zaplanowanych, ale o tym wszystkim za chwilę. Ja ciągle jeszcze żyję polskim topem. Co roku obserwuję, oglądam, sprawdzam Radio 357 i tysiące słuchaczek i słuchaczy głosują i wybierają utwory, polskie utwory, tym razem wszechczasów. W długi weekend majowy przez trzy dni bodaj, że te piosenki są prezentowane, a my do pierwszą szóstkę Państwu prezentujemy. To jest numer 6 w latach 25-26.

0: Byłaś serca biciem. Ulubiony utwór naszego najmłodszego redaktora Aleksa Skoczylasa. 11-latek czy 12-latek? Chyba tak gdzieś pomiędzy, nie?
1: Skończył 10, zaczął 11.
0: Dzień dobry, panie
1: redaktor. Dzień dobry. Lekko spóźniona. Witam państwa serdecznie.
0: A mówię, te drogi są coraz gorsze, ale to też jest kwestia tego, że ja się ciągle nie potrafię przyzwyczaić, że już jest ten sezon naprawdę taki, że ruch się zwiększa, bo ludzie wychodzą na zewnątrz, jeżdżą do restauracji, jeżdżą na zakupy, pełne miasta, zanim ja się z Moguncji wydostanę, więcej jadę przez miasto niż
1: umiesz to samo, bo Niemcy uprawiają tak zwany niemiecki triatlon weekendowy. Wiesz, co to jest?
0: Samochód?
1: Zakupy spożywcze, napoje, potem umyć auto.
0: No właśnie. To ja umyję auto też dzisiaj. Zakupy? Może się uda. Prezentujemy państwu w pierwszej części naszego spotkania 6 najbardziej popularnych utworów wybieranych przez Polaków co roku w plebiscycie, wcześniej w plebiscycie trójkowym. Top wszechczasów. Weekend majowy, świąteczny zawsze jest polski top wszechczasów, a w noworoczny jest światowy top wszechczasów. Obserwuję od lat. Kiedyś głosowałem, teraz nie mogę być patronem, bo jakoś nie umiem być patronem z zagranicy. Muszę się dowiedzieć, jakie są możliwości. No ale głosują inni. Naprawdę bardzo dużo. Znowu podobno został pobity rekord, jeśli chodzi o ilość osób głosujących. Te zasady są dosyć jasne, ale cały czas usprawniane, ażeby te utwory były inne, bo tak od lat zawsze jest to samo. To mamy miejsce 6. Cieszę się, że jest Renatka, bo zapowie miejsce 5.
1: Czyli Kult i Arachia.
0: A wiesz skąd się wziął ten tytuł?
1: Pierwsza część Arach z arachnofobią, z pająkami kojarzy, ale czytałam kiedyś oznaczenie, nie chcę improwizować, zapomniałam totalnie.
0: Nie, tutaj warstwa muzyczna jest podobna do utworu grupy Uriah Heep. I chłopcy tak wymyślali i to jest złożenie, jak tu dojdziesz, to będzie Uriah, albo U-R i tak dalej, wyjdzie te Uriah, a Arachia to hymn pokolenia lat 80. i chodzi o miasto Berlin, bo Kazik i chłopaki jeździli do Berlina w różnych celach, a nagle się okazało, że ten utwór jest tak ponadczasowy i tak bardzo pasował i pasuje nadal do polskich warunków, że z tego berlińskiej prawej i lewej strony również pokazuje się nasza na przykład prawa i lewa strona tych, jak rozumieć ten utwór, państwo sobie sami wybiorą, żebyście byli wolni w interpretacji.

0: To miejsce piąte, jeśli chodzi o top wszechczasów Polski. W dzisiejszym Bigosie mamy przygotowanych mnóstwo dla Państwa informacji i będą goście. Będzie pani doktor Ewa Święcicka. Wszystko nam powie szczerze o Bigosie i jaką jest medyczką. Dowiemy się wszystkiego. No właśnie, za zupełnie niedługo, w pierwszej części naszego spotkania, a po godzinie 16, jeżeli wszystko się uda i będzie zasięg, to z hali, gdzie już pierwszy koncert, chyba we wtorek czy w środę, tak?
1: We wtorek.
0: Nasza Alicja, reprezentująca Polskę podczas Eurovision Song Contest 2026, występuje we wtorek, później chyba czwartek, no i sobota. Ja nie wiem jak ty, ale ja w ogóle jakoś w tym roku Eurovision Song Contest gdzieś z boku nie żyję przez te wszystkie rzeczy polityczne, które się wydarzyły i dzieją. Jakoś tak straciłem do tej imprezy serce. No ale we Wiedniu mam nadzieję, że wszystko się powiedzie i skończą się te wszystkie wojny i życie powróci do normy, bo lubię wracać tam, gdzie byłem, to miejsce.
1: Drugie. Trzecie. Czwarte. Jejku, odwrócił tak tą dłoń, że ja palców wszystkich nie widzę. I wyjdzie, że redaktorka ślepa.

0: Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Lubimy, ja lubię. Ty lubisz?
1: I ja też lubię.
0: I wiemy, że te piosenki są ulubione wśród naszych słuchaczy i słuchaczek. Pozdrawiamy od razu.
1: Pozdrawiamy panią Monikę, pozdrawiamy pana Darka Łapińskiego, który też już był gościem u nas.
0: Tak jest.
1: Wielki fan muzyki, ale jak słyszy Wodeckiego, to nóżkę idzie w tam.
0: Pozdrawiamy pana Wojtka w Warszawie. Niech doniesie, czy wycieraczki chodzą w myjni i przy w rytm pana Zbigniewa Wodeckiego. Pozdrawiamy panią Alinę, pozdrawiamy panią Anię. Wszystkich państwa pozdrawiamy. Tych nieinternetowych również, tych, którzy się z nami zgłaszają. Jest wydarzenie, jest playlista, to co się dzieje, zresztą na wasze życzenie. Kiedyś sami prosiliście, zwłaszcza przy nowościach, bo te starsze utwory są w większości znane. Mamy wspaniałą pogodę w weekend, czyli ja mam dla państwa dobre wiadomości, a złe wiadomości będzie miała redaktorka Masztalerz. Dzisiaj 23, jutro 25, cały czas słońce. Od czasu do czasu pojawią się chmury, noce, no nadal takie sobie 9-12, dzisiaj 9-12, jutro w nocy może popadać te 23-25 stopni. Korzystajcie państwo, bo teraz złe wiadomości.
1: Niedziela zacznie się pogodnie, ale potem mimo dobrej temperatury około 21 stopni nadciągną chmury, może nawet zagrzmieć, może przyjść pierwsza majowa burza. No a poniedziałek niestety tych, którzy nie lubią poniedziałku, przywita deszczem, ale po południu już słoneczko nieśmiało wyjrzy za chmurek.
0: We wtorek 14 i zimne noce. Także jeżeli ktoś już postanowi chodzić w krótkich spodenkach i w t-shirtach, to wieczorem zmarznie, bo 3 stopnie i 5 stopni to niemiło. Trzecie miejsce, medalowe. Nasza ukochana kapela, ukochana artystka, ukochane wszystko, co robili.

0: jeden z najpopularniejszych polskich utworów ever. Poezjada zaprasza na jubileuszową, bo, i teraz muszę zobaczyć, piątka jest przed, czy dziesiątka jest przed, ale jak?
1: 15. Poezja poetycka.
0: No. 10, 15, a nie od tyłu jakoś?
1: 15. Nie, nie, to po niemiecku. To...
0: Dobrze, 15. Poetycka Noc Świętojańska. Jak dobrze, że jesteś obok, bo bym powiedział 40, ale przecież Joanna Duda-Murowski nie ma tylu lat. 15. Noc Świętojańska w sobotę 27 czerwca od godziny 16. I impreza trwa, ojej, czasami do rana, bo tam jest możliwość, i lokal i ogrody są w lesie. Schlesische Schenke, Engelsberger Hof 10, w Solingen Olix. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie Poezjady albo na stronie Anny Dudy-Murowskiej, bo to właśnie zaprzyjaźniona z naszą redakcją poetka organizuje. Kto wystąpi? Wow. Muszę się opanować. Joanna wystąpi. Bardzo mi się podoba. Joanna, ale tak naprawdę pisze się D z Z kropką. Joanna? Świetnie. Miro Frel. Kwiatowa kapela. Joanna mnie tak poruszyła. Joanna Dudy-Murowska. Proszę nam podać, kim jest Joanna. Bo...
1: Who is Joanna?
0: Duet Ben Ross. Znane państwu małżeństwo państwa francuskiego. Kiliczów, Marian Rian, zespół Nomedia, Mike Wrubel, to syn od naszego, tak jest, ptaka, Krzyśka Wróbla. Później w duecie Krzysiek Ptak Wróbel i Sławomir Olszamowski. Poza tym grupa polonijnych poetów, zespół folklorystyczny Marysieńka z Wuppertalu. Konkursy. Na najpiękniejszy wianek fotograficzny konkurs świętojański pod tytułem tym razem Leśny Kocioł Czarów. Ja pojechałem raz i jak tylko mam możliwość jeżdżę. Wiele lat nie udawało się. Nie wiem jak będzie w tym roku, ale nie żałuję i Państwu polecam. Organizujcie się tutaj z regionów kolorowe busiki, bo naprawdę spędzić można w fajnym gronie niezapomniane chwile. Śpiewy biesiadne, plecenie wianków, jest wielka, duża scena świętojańska, będzie zaczarowana poezja, myśli o miłości z Księgi Mądrości, a wspólny polonez, proszę Państwa, to jest ten, warto dla tego poloneza jechać.
1: No właśnie, my z Moniką, jak zobaczyłyśmy z zeszłego roku nagrania tego poloneza i te wyławianie wianków przez panów z tego źródełka tam, stwierdziłyśmy, za rok jedziemy i właśnie już szukamy białych sukienek. A jeszcze mam a propos plecenia wianków, wcale nie trzeba być uzdolnionym plastycznie, bo wyczytałam, to chyba Joasia Duda-Murowski komuś odpowiadała w komentarzu, że można przywieźć ze sobą różne kwiatki polne, nazbierać. Panie w kąciku zajmującym się pleceniem wianków pomogą, jeśli ktoś nie potrafi sam.
0: Napisane jest dobrze, Joanna, bo tak artystka sama się nazywa, już mi się podoba. Joanna, to trzeba mieć dystans do siebie, to jest dobre. Dobrze, no to skoro ma być zaczarowana poezja, redaktor dla Państwa, redaktorka Renata Masztalerz.
1: Ogród Joanna Duda-Murowski. Pójdę z tobą do ogrodu. Pobłądzimy, zabłądzimy, zdziczejemy trochę. Najemy się malin romantyzmu, wymiętosimy trawą rozsądek, by później w pokrzywach poparzyć marzenia i odnaleźć niechcianą ścieżkę kamienną do powrotu.

0: Nie wiem jak reszta redakcji polskiej w Radiu Darmstadt, ale Laocie, no na pewno Karol Prabucki, tak, ja tak, Renatka?
1: Też tak, Jacek też tak.
0: No to na pewno Julita, na pewno Karolina i na pewno Tomek Czybatul też, czyli drugie miejsce. I tu nawet nie muszę pytać, bo ta rzecz jest wiadoma. Najbardziej popularną piosenką polską wszechczasów w roku 2025 jest ten utwór.

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę, najbardziej popularny utwór wszechczasów w roku 2025. Dosłownie za 3 minuty połączymy się z dr Ewą Święcką, a teraz piosenka numer 7, czyli ruszamy w francuskojęzyczne klimaty. No nie może być piękniej, bo wtedy, kiedy śpiewała tę piosenkę, to był rok 1963, kupiła dom, o którym śpiewa, bo kupiła dom w 58, ale ten dom stał się takim miejscem schronienia, do którego zjeżdżali. Och, kto tam nie zjeżdżał. No i bebe, bo ona będzie śpiewała. Przypomnijcie sobie państwo jej nogi, nie bez powodu zresztą.

0: Brigitte Bardot z roku 1963, a my się połączyliśmy właśnie z Saint-Tropez pod Düsseldorfem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani
1: Saint-Tropez wita.
0: Pani doktor Ewa Święcka, co pani sądzi o nogach Brigitte Bardot właśnie z roku 63?
1: No takie to w sumie przyznam szczerze, że chciałabym takie samo mieć.
0: O.
1: I bardzo wielu pacjentek tak, żeby chciała mieć. Przede wszystkim pacjentek właśnie.
0: I tak tańczyć, prawda?
1: Oczywiście.
0: My jesteśmy na ty, państwo nam wybaczył, my już z Ewą jesteśmy przyjaciółmi. Zadzwoniłem do ciebie i chciałem porozmawiać z tobą, ponieważ jesteś lekarzem, nie bez powodu mówię pani doktor Ewa Święcka, i tak. Zajmujesz się taką dosyć, z jednej strony, bardzo ważną dziedziną, jeśli chodzi o medycynę. To właśnie, co studiowałaś i jaka jest twoja specjalizacja?
1: Ja studiowałam medycynę na wtedy jeszcze Akademii Medycznej w Gdańsku. Teraz została uczelnia przekształcona do Uniwersytetu Medycznego. Skończyłam tę uczelnię jednak w 2002 roku, także wtedy to jeszcze troszeczkę zamierzchłe czasy były już. My się powoli szykujemy do 25 roku ukończenia studiów. I potem wyjechałam do Niemiec i skończyłam specjalizację w chirurgii naczyniowej. Potem jeszcze, to było w 2012 roku, w międzyczasie do dnia dzisiejszego ukończyłam jeszcze taką subspecjalizację, flebologia i medycyna, chirurgia endowaskularna z takim nowoczesną podspecjalizacją chirurgii naczyniowej. No i właśnie tak.
0: A czy można powiedzieć, że przecierałaś szlaki, ponieważ był okres, zresztą do dzisiaj to się zdarza, że polscy medycy, zwłaszcza w tamtych czasach, no, mieli duże problemy i z uznaniem dyplomów, z nostryfikacją ich, trzeba było zdawać jakieś egzaminy w zależności od uczelni. Czy po prostu poszło gładko jak po maśle w twoim przypadku? Czy musiałaś powalczyć ostro, żeby to było wszystko uznane i później...
1: Nie, to nie było żadnej walki, słuchaj, bo myśmy... 2004 rok to jest rok wejścia Polski do Unii Europejskiej.
0: Ale właśnie z medycyną wszystko okej i Niemcy byli otwarci, ale jakoś tam mieli problemy z medycyną.
1: Nie, nikt w życiu.
0: A no to
1: myśmy
0: widzisz...
1: Myśmy kończyli, nasze studia były już uznawane przez Unię Europejską. Trzeba było po prostu przywieźć dokumenty z uczelni, które mówiły o tym, że skończyło się uczelnię, której program odpowiadał standardom Unii Europejskiej. I to jest wszystko. I po 2004 roku po prostu dostanie aprobacji było bardzo proste, ponieważ wtedy także bardzo dużo lekarzy brakowało w Niemczech. Mhm. I był taki ruch, że różne narodowości przyjeżdżały do Niemiec, szczególnie tak zwane kraje wschodniej Europy.
0: Plus Indie.
1: No, wtedy jeszcze nie chyba, co? Bo to tak ten. Indie też wtedy, ja nie pamiętam nawet, ale pamiętam, że było bardzo dużo kolegów, koleżanek z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy.

0: okresu. Na dzień dzisiejszy jesteś również takim, jakby to powiedzieć, pierwiosnkiem, bo mało jest polskich specjalistów, którzy specjalizują się w tym, co ty robisz, a jeżeli już są, to raczej są zatrudnieni w szpitalach, a ty poszłaś na całość i założyłaś prywatną klinikę. Proszę mi opowiedzieć coś o tym no, odważnym kroku.
1: Właśnie zapytałam ostatnio czata GPT.
0: Tak.
1: Kto ma prywatną, kto z Polaków ma prywatną praktykę chirurgii naczyniowej w Niemczech? Wyszło mi tylko jedno nazwisko i to jest moje.
0: Gratulujemy. No to widzisz, to mam nosa do kogo dzwonić, jeżeli już to do najlepszej.
1: Ale oczywiście, są koledzy, którzy są Niemcami, Grekami, kolega z Syrii także założył prywatną praktykę chirurgii naczyniowej. I jesteśmy, jest nas trójka w Düsseldorfie, Syryjczyk, Niemiec i ja, i prosperujemy koło siebie, że tak powiem. Ale całe szczęście, czy też całe nieszczęście, choroby naczyniowe, szczególnie żlaki, to jest taka choroba, która jest bardzo, bardzo popularna wśród naszego społeczeństwa z różnych względów. I po prostu to ciasto jest tak wielkie, że można je podzielić na tyle kawałków i każdy się nasyci.
0: Powiedz mi, czy to jest dalej cechą przybyszów z Europy Wschodniej? Jak ja przyjechałem i znaleźliśmy z rodziną lekarza domowego, no to wiadomo, wszystkie badania na samym początku, założenie kartoteki. I pamiętam dokładnie, jak pan doktor Kross wtedy w Moguncji trzymał te nasze karty. Ja mówię, no tak, tak, tak. Cholesterol, tak, tak, tak. I mówi, no, palicie, pijecie, za tłusto jecie. A my nie pijemy, nie palimy, ale z tym tłustym to nie wiemy, o co chodzi. A on mówi, no, mam przesiedleńców z Europy Wschodniej, to są Polacy, Ślązacy, każdy tam się przedstawiał jak chciał, ale również z Rosji, i mówi, że w porównaniu z niemieckimi pacjentami ta nasza kuchnia rzeczywiście pokazywała w wynikach, że te nasze odżywianie się jest dobre, ale niekoniecznie najzdrowsze. Jak wygląda ta sytuacja dzisiaj i czy ty możesz to potwierdzić?
1: Znaczy wiesz, to jest prawdopodobnie tak samo, ponieważ nasza kuchnia się nie zmieniła. Nasza taka tradycyjna polska kuchnia jest, nazwałabym to, przekładając na tak zwane polskie influencerskie nazwy, to jest prawie keto, tylko że trzeba wyrzucić bardzo dużą ilość chleba, bardzo dużą ilość ziemniaków. Mhm. I wtedy jest to prawie keto. I ja bym jeszcze zamieniła wieprzowinę na jakieś mięsa takie troszeczkę inne, jakieś wołowinka, jakaś cielęcinka.
0: Drób.
1: No, drób, ale z dobrego źródła. Mhm. Dziczyznę bym zamieniła, o. Jest taki jeden wynik w laboratorium, który sobie robimy, to jest cholesterol. Cholesterol to jest tylko ofiara. To nie jest choroba, to jest ofiara. O tym też można posłuchać w takim informatorze medycznym oświatowym, w programie oświatowym dla społeczeństwa, dla pacjentów, dla wszystkich zainteresowanych, którym znajdziecie Państwo na YouTubie, jeżeli wpiszecie taką nazwę informator medyczny. Przepraszam, robię trochę autoreklamy. Mam nadzieję, że Ci nie zamkną programu.
0: Rozmawiamy ze specjalistą i ratujemy ludziom życie. Niech zamykają nas.
1: Ale właśnie, proszę Państwa, nie chodzi tutaj o to, że jest cholesterol wysoki, bo ten cholesterol to jest taki... On może być trochę wyższy, no, nie czepiajmy się liczb, ale czepmy się jednej liczby, cukrzycy. Mhm. I my jesteśmy jako społeczeństwo. I to już nie mówię, czy to jest społeczeństwo Europy Wschodniej,

0: zachodniej tak zwane.
1: To jest ogólno, to jest choroba ogólnoświatowa.
0: To jest choroba ogólnoświatowa.
1: To już jest pandemia.
0: No, po prostu mamy tak niesamowity dobrobyt na świecie, w Europie, przepraszam, nie na świecie, w Europie, że my po prostu jesteśmy skazani na cukrzycę. A cukrzyca powstaje z niczego innego, jak tylko z dobrego jedzenia.
1: I braku ruchu.
0: I braku ruchu, dokładnie. Więc ten cholesterol, jakby był tylko cholesterol podwyższony, to nie było źle. Spójrzmy na poziom cukru. I o to właśnie próbujemy razem z moją koleżanką Jolą Witek-Pakuło uświadamiać ludzi, pacjentów, że cholesterol to jest cholesterol, no to jest jakaś liczba, to nie jest nawet choroba, ale cukrzyca to jest już epidemia i to bardzo, bardzo poważna, ponieważ my w 2030 roku według badań statystycznych 80% ludzi będzie miało cukrzycę, jeżeli się nic nie zmieni.
1: To prawda, dlatego między innymi starania poszczególnych rządów, wprowadzenie tak zwanych podatków cukrowych, wszyscy się bronią, że podatki podatkami, ale wydaje mi się, że ta nasza rozmowa i to, o czym mówisz, się bardzo cieszę, że ten temat poruszyłaś, bo najważniejsza jest edukacja, najważniejsze jest uświadomienie rodzicom, że najłatwiej, najprościej jest kupić napoje gazowane o takiej zawartości cukru, i nawet te zero to są z kolei inne składniki słodzące, które...
0: To jest sama chemia.
1: Ja mówię o tym, że to jest jeszcze gorsze. Edukacja, edukacja, edukacja. Zaczynamy od siebie, a później przyzwyczajajmy dzieci, bo tylko wtedy będzie taka możliwość, ażeby uniknąć. W każdym produkcie jest cukier z wielu powodów. Cukier po pierwsze uzależnia, po drugie jest konserwantem, po trzecie jest nośnikiem smaku i tak dalej, itp., itd. I jest to wykorzystywane przez producentów na maksa. Ale chcę się ciebie zapytać, jak przeczyszczać żyły?
0: No właśnie, tak. Zacznijmy od tego. Są dwa rodzaje naczyń w naszym organizmie, które są dla nas, trzy rodzaje naczyń, przepraszam, które są bardzo istotne. To są jedne te żyły, te bardzo, bardzo popularne, które wszyscy znamy. To są jednak te naczynia, które przynoszą tak tą krew już zużytą, bez tlenu, czy z mniejszą ilością tlenu i bez środków odżywczych, z obwodu, z nóg, z różnych tam organów w naszym ciele, do płuc i do serca. Natomiast o wiele, wiele ważniejsze dla nas są tak zwane tętnice. Czyli te takie, których nie widzimy i których nie czujemy, dopóki nie są zamknięte, tak?
1: Bo zamknięte to znaczy miażdżyca, tak?
0: Miażdżyca, dokładnie.
1: Okej, bo ja jestem laikiem, nie wiem, ja się domyślam, ale dobrze się domyśliłem.
0: Ale się dobrze pomyślałem. Właśnie w tętnicach odkładają się blaszki miażdżycowe, które... A miażdżyca jest często właśnie kojarzona z wysoką ilością, z wysokim poziomem cholesterolu. Tak, to jest prawda. Tam jest cholesterol, ale miażdżyca powstaje na tak zwanej bazie chorób zapalnych. Jeżeli są stany zapalne w organizmie.
1: Na przykład Hashimoto.
0: Na przykład Hashimoto, na przykład insulinooporność, na przykład problemy z jelitami wszelkiego rodzaju, na przykład to, że mamy wzdęcia, to, że mamy często biegunki, to, że mamy nieregularny stolec. To, że, co tam jeszcze, to jest Hashimoto, jest bardzo popularne, tak zwana lipedemia, to jest tak, że wszystko związane z tym, że to są stany zapalne w organizmie. A stany zapalne w organizmie są wywoływane przez nasz kochany cukier. Czyli jeżeli dokładamy sobie cukru, jemy słodycze, jemy nawet nasz ukochany polski chlebek, pszeniczny czy żytni, obojętnie, to niestety, ale dokładamy sobie w organizmie stanów zapalnych. I żeby... Także obrzęki są stanami objawem stanów zapalnych. I jeżeli chcemy zlikwidować obrzęki w naszym organizmie, jeżeli chcemy zlikwidować stany zapalne w naszym organizmie, musimy zacząć odżywiać się w taki sposób, żeby te stany zapalne po prostu same ustały. One bardzo ładnie same ustają, tylko naprawdę trzeba troszeczkę spojrzeć na to, co się ma w szklance i na to, co się ma na talerzu.
1: Dyscyplina. Jak papierosy i alkohol?
0: Papierosy i alkohol oczywiście są też rzeczami, których nie musimy używać. Wielu ludzi mówi, muszę iść zapalić. Nie,
1: ale czy jest prawdą, że i alkohol, i papierosy są, powiedzmy...
0: Są zapalne, tak.
1: Tak, czyli powodują miażdżycę.
0: To są rzeczy, to są substancje, które są prozapalne i przyczyniają się także do rozwijania blaszek miażdżycowych. Mhm. Całe szczęście, słuchajcie, ta miażdżyca to jest taka choroba, która całe szczęście nie jest u tak niesamowicie dużej liczby ludzi. To jest choroba stosunkowo nie aż tak częsta. Oczywiście zaraz ktoś powie, że przecież to ona tutaj opowiada, ale przecież zawały mózgu, zawały serca i tak dalej, to jest choroba, która rozwija się bardzo często i tam trzeba co chwilę jakieś baloniki robić, jakąś koronarografię.
1: Tak, tak.
0: Tam na pewno państwo znacie, że ktoś tam na pewno w rodzinie albo miał zawał serca i musiał mieć badanie obrazowe i tam wkładane jakieś cewniki i tam takie rzeczy, to jest tak zwana koronarografia. Tak. Serce jest częściej narażone na problemy miażdżycowe niż na przykład kończyny dolne, niż na przykład nasza główna tętnica w organizmie, tak zwana aorta, która idzie od serca do naczyń biodrowych, przez cały nasz organizm, długość naszego organizmu. Ponieważ naczynia sercowe są naczyniami po prostu bardzo, bardzo małymi w porównaniu z tymi dużymi organami, tętnicami, które wymieniłam przed chwilą, aorta i tętnice w nogach. Dlatego są one częściej narażane na to, że kardiolog będzie musiał coś nam poszerzyć w sercu, żeby serce lepiej pracowało i nie miało problemów. No ale właśnie, wracając do miażdżycy. Miażdżyca jest stanem zapalnym organizmu. Miażdżyca jest stanem zapalnym naczyń i naprawdę musimy zacząć od tego, co mamy na talerzu i tego, co mamy w szklance. I naprawdę, proszę Państwa, ograniczenie cukru powoduje cuda. Naprawdę powoduje cuda. Niszczy, likwiduje stany zapalne i nasz organizm może się sam regenerować, o czym my zapominamy często, ponieważ my myślimy, że nasz organizm się nie regeneruje. Pod nazwą regeneracja mam na myśli, że nasze komórki naszego organizmu codziennie się odnawiają. Jedne są niszczone, drugie są produkowane, nowe. Dlatego też mamy, to jest tak na marginesie, na przykład stany nowotworowe, to są też komórki, które po prostu są wadliwie wytworzone przez organizm. I ta produkcja i regeneracja naszego organizmu, która występuje codziennie, w każdej minucie, my się teraz, jak tutaj sobie rozmawiamy, to też się regenerujemy, to po prostu wpływa na to, że albo nasze komórki i nasze ciało się oczyszcza, albo nie oczyszcza, kumuluje wszelkiego rodzaju substancje przemiany materii i po prostu się zatruwa. Wtedy mamy też choroby i miażdżycę.
1: Naszą gościnią jest pani dr Ewa Święcka z okolic Düsseldorfu, dokładnie Saint-Tropez. Wiesz co, planowałem, abyśmy porozmawiali o wielu rzeczach, również tych, o których mi zabroniłaś, żebyśmy mówili, ale to się tak ciekawie zrobiło. No, teraz dla młodszych słuchaczek i młodszych słuchaczy, tak naprawdę to od jakiego okresu, od jakiego przedziału wiekowego powinien się człowiek zgłosić na przykład do ciebie, czy do lekarza zajmującego się naszymi żyłami, ażeby chociażby się kontrolować? Czy to jest jakiś określony okres, no powiedzmy po 50 koniecznie, ale tak jak to wygląda?
0: Słuchaj, chirurgia naczyniowa to ma tyle i chirurgia i w ogóle medycyna naczyń ma tyle warstw, że praktycznie i tyle zagadnień w sobie, że praktycznie my proponujemy, żeby zacząć patrzeć i kontrolować siebie, zacząć słuchać swojego organizmu i patrzeć, co się dzieje nie tak, czy jest wszystko w porządku, praktycznie od 20 roku życia, od 20 dekady. Z tego względu, że wtedy powoli zaczynają się tworzyć blaszki miażdżycowe.
1: To jest raz.
0: Poza tym jest jeszcze taki trzeci układ naczyniowy, o którym nie wspomniałam, to jest układ limfatyczny, który jest odpowiedzialny za naszą odporność.
1: A to jest moje kolejne pytanie, jeśli chodzi o te limfy, tak, proszę.
0: No, to widzisz, wyprzedziłam cię, sorry. To jest odporność, odpowiedzialny za naszą odporność, odpowiedzialny za oczyszczanie naszego organizmu, odpowiedzialny za wszystkie płyny, które znajdują się poza komórkami naszymi. I nawet 20-latek może mieć obrzęki. My tak sobie zawsze mówimy, że sport to zdrowie, ale powiem wam przykład państwu historię dziewczyny, pacjentki, jednej z pacjentek, która regularnie gra w piłkę nożną. Dziewczyna, ale gra w piłkę nożną. Ma niesamowicie dobrze umięśnione nogi. Mówi, że bolą łydki i że ma obrzęki na tych łydkach. No i tak po paru minutach rozmowy okazało się, że ona po prostu bardzo mocno trenuje sport, bardzo dużo tego sportu trenuje w ciągu tygodnia i to bardzo intensywnie, przecież 1,5 godziny biegania na boisku to naprawdę jest duże obciążenie dla organizmu, ale okazuje się, że na przykład ona pije sobie 1,5 litra wody na dzień.
1: Mhm.
0: To jest stosunkowo i stanowczo za mało, ponieważ jeżeli jesteśmy w spoczynku i robimy jakieś tam tylko nasze codzienne prace i codzienne czynności, to jeżeli powinno się wypijać 30 ml wody na kilogram,
1: tak. Ja sobie przeliczyłem to na moją masę, to musiałaby za mną jeździć cysterna i przy okazji ten, jak się nazywają, to je.
0: Słuchaj, no tak, to jest druga, to jest najczęstsza wymówka ludzi. Nie mogę dużo pić, bo jestem cały czas w ruchu w samochodzie i muszę szukać toalety. Totalna bzdura. Niestety każdy z nas w spoczynku musi wypijać 30 ml wody na kilogram masy ciała. A jeżeli mamy obciążenie typu sport i tak dalej, to jest to...
1: To jeszcze więcej. O ludzie.
2: A ja tu się wtrącę. Jako mądralińska druga redaktorka i chrupnięta problemem insulinooporności, ja wyczytałam właśnie, że na tym właśnie polega ten błąd, że my pijemy wtedy, kiedy chcemy i częsty objaw potrzeby pójścia do toalety wynika właśnie z tego, że nie pijemy i toksyny są w organizmie i organizm nas zmusza, żeby je wydalić.
1: Właśnie, to jest dobre pytanie. Jak powinniśmy pić? Czy po prostu biorę kubek chlup i jestem zadowolony, bo mam 6 kubków czy 10 kubków? Ja słyszałem, że my wszyscy źle pijemy. Jak się powinno pić?
2: Wodę.
0: Wodę powinno się pić przede wszystkim. Wodę ciepłą. Nie powinno się pić napojów z lodówki. Nie powinno się pić napojów gazowanych. I właśnie to, co mówię, powinno się pić napoje ciepłe.
1: Mhm.
0: I powinno się pić te napoje łyczkami.
1: O, właśnie.
0: Łyczkami. Że mamy na przykład na 4 godziny przygotowujemy sobie 5 godzin przygotowujemy sobie 1,5 litra wody i ją pijemy. Na pewno znacie państwo, widzieliście już państwo na ulicy osoby, które chodzą z własnymi termosikami,
1: tak.
0: Popijają wodę. Normalny człowiek to powie, o Jezus Maria, no nie.
1: Kolejny świr, tak.
0: Kolejny świr, ale to jest właśnie to, co powinni robić wszyscy. Wodę powinno się pić powoli, małymi łyczkami, żeby się dobrze nawadniać. Oczywiście ja pamiętam czas, kiedy myśmy wstali na sali operacyjnej, jak jeszcze pracowałam w szpitalu i się 8 godzin nie piło. No, tak to bywa czasami, się na sali operacyjnej spędza trochę czasu. I potem szło się do kuchni i wypijało 1,5 litra na tak zwany eks.
1: To prawda.
0: To było dobre, tylko po prostu nam się chciało pić. Nie raz, nie dwa i nie trzy tak zrobiłam, ale oczywiście to jest bardzo, bardzo radykalne nawadnianie organizmu, to znaczy my nie nawadniamy w ten sposób organizmu, po prostu powodujemy, wlewamy coś w siebie i zaraz musimy to wydalić. I ta woda nigdzie nie ma żadnej, nie ma żadnego, nie ma żadnej, nie ma, po prostu nie robi nic dobrego dla nas.
1: Sfrustrowaliśmy naszą słuchaczkę, bo akurat skończyła tabliczkę czekolady.
0: Ale to ta koleżanka z insulinoopornością, tabliczkę czekolady?
1: Nie. To proszę, droga słuchaczko, proszę do kuchni podgrzać troszeczkę wodę. Z cytryną czy nam szkliwo pójdzie? Bo mam kolegę, który... Bo każda przesada, drodzy państwo, powoduje no właśnie ten złoty środek. W pracy mięta, zioła i oczywiście cytryna. I jak poszedł na kontrolę do dentysty, to dentysta powiedział, stary, co ty robisz? Przecież nie masz w ogóle szkliwa. Pijesz wodę z cytryną? No to wiesz, ogranicz.
0: Ale to też nie można...
1: Przesadzać.
0: No, można wypić raz wodę z cytryną, drugi raz ciepłą wodę, trzeci raz wodę z solą. Niektórzy piją jeszcze wodę z kurkumą, to jest też bardzo polecane, tylko polecam do tego trochę pieprzu dosypać, żeby się kurkumina uruchomiła.
1: Aha.
0: I można sobie zmieniać te wody. Grunt, żeby wypić 30 ml wody na kilogram masy ciała na dzień.
1: To teraz tak, jest fantastycznie. Powiedzmy, że pierwsza część naszego spotkania musi ulec zamknięciu. Mam jeszcze jedno pytanie, które chodzi mi po głowie, ale droga Ewo, czy możemy się jeszcze gdzieś za jakieś, nie wiem, 2-3 miesiące umówić na kolejne spotkanie? A najlepiej to oczywiście zapraszamy, tylko że ten Düsseldorf to kawał drogi. No bo ty jesteś również działaczką polonijną, o tym chciałem rozmawiać, o tych naszych polskich śladach, o tym, no ale tutaj akurat to, że założyłaś swoją własną prywatną klinikę, pomagasz ludziom, to moje na chwilę obecną ostatnie pytanie. Kto bardziej o siebie dba tak profilaktycznie? Czy są to faceci, czy jednak kobiety idą częściej do lekarza, a panowie już wtedy, w momencie, w którym już ma takie nogi jak balony, że nie umie chodzić i wtedy stwierdzi, no okej, już muszę. Jak to wygląda? Czy to są stereotypy?
0: Znaczy nie, to nie są stereotypy. Kobiety częściej patrzą na swoje nogi i faktycznie częściej przychodzą do lekarza. Mężczyźni zaczynają też chodzić do kosmetyczki i takie rzeczy. I na masaże, to jest też bardzo ładne, bardzo dobre panowie, nie wstydźcie się tego, jesteście też fantastycznymi postaciami i jesteście dla nas, dla kobiet podporą, i dla siebie, no powinniście o siebie dbać.
1: No nogi są bardzo ważne, prawda, przecież to jest... Od tego powinniśmy zacząć, że nie wszyscy doceniają, ale to jest to, co nas niesie i od czego zależy jakość naszego życia.
0: Dokładnie. No, nogi niosą nas przez całe życie, a jeżeli nie będziemy o te nogi dbali, tylko będziemy skupiali się na twarzy i wstrzykiwali sobie jakieś tam dziwne rzeczy, żeby być jeszcze piękniejszymi i tak dalej, no to co nam po pięknej twarzy, jeżeli nie będziemy mieli fajnych nóg?
1: Pani doktor, jak tu u nas będzie jakaś ciekawa impreza i fajna, to proszę brać koleżanki i kolegów medyków, przyjeżdżać do nas i do naszego studia, czy to piątek 19:21, czy sobota 15:17. Te drzwi są zawsze szeroko otwarte, bo tak się ciekawie rozmawia, że tych pytań, zwłaszcza, że no... Bez zdrowia nie ma komfortu życia.
0: No właśnie. A co jest najważniejszym, największym naszym skarbem?
1: No zdrowie, oczywiście.
0: A, nie to Porsche, co stoi pod domem?
1: No to
0: czy... No nie. No Porsche nie. Można zawsze sprzedać albo kupić.
1: No i wtedy cię stać na lekarza.
0: Nie chodzi o to, żeby stać było na lekarza, ponieważ my jesteśmy lekarzami sami dla siebie i tak powinno być.
1: No właśnie, ja też chciałem tym zacząć pytanie. Czy lekarze chorują?
0: Oczywiście.
1: Tak?
0: Oczywiście.
1: Ja bym święcie przekonany, że macie misję i wy nie możecie chorować.
0: My nie mamy żadnej misji. My się wykształciliśmy jako lekarze. Ja na przykład bardzo kocham to, co robię i moi koledzy, większość kolegów, których znam, którzy są w moim otoczeniu, też bardzo kochają to, co robią. Natomiast...
1: Ale bardziej kochasz swojego psa.
0: Nie. Zaczynają już piszeć, także powoli musimy kończyć. Ale chodzi tutaj o to, że myśmy powinni kochać wszyscy siebie także. A jeżeli my nie kochamy siebie, każdy człowiek, jeżeli człowiek nie kocha siebie, to niestety, ale bardziej choruje. Zauważcie Państwo, że osoby, które mają dużo chorób, mają często zły humor.
1: O tak, tak. Ból powoduje rozgoryczenie i faktycznie to jest prawda.
0: Rozgoryczenie powoduje ból.
1: Drodzy Państwo, specjalistka od naczyń, ale nie tych w zlewie, tylko w naszym organizmie, Ewa Święcka była naszą gościną z Düsseldorfu. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
0: Bardzo dziękuję.
1: Państwa zachęcamy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do pani doktor Ewy Święckiej, jest na Facebooku, od czasu do czasu zagląda, jak ma chwilę czasu, to też odpowie. Bardzo, bardzo gorąco polecamy, a teraz muszę wymusić tą obietnicę, że jak zadzwonimy gdzieś za przyzwoity okres czasu, to sobie dalej porozmawiamy o tej limfie i o tym, no właśnie, co robić, żeby te nasze nogi były zdrowe.
0: Ja bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ to są temat limfy, układu limfatycznego. Jest bardzo, bardzo istotny. My się zajmujemy razem z Jolą Witek-Pakło bardzo, bardzo, bardzo dogłębnie tym tematem i bardzo ten temat lubimy. I jest to temat, który jest naprawdę przez nas lekarzy niedoceniany. Także jeżeli macie Państwo pytania i jeżeli chcesz, żebyśmy porozmawiali na ten temat,
1: bardzo
0: to bardzo zapraszam.
1: To połączymy się również wtedy z Jolą. Proszę ją bardzo gorąco pozdrowić od naszej całej polskojęzycznej redakcji w Radiu Darmstadt. I oczywiście jeżeli... Dziękuję. Ja wiem, że... bo mój kolega na studiach miał dziewczynę, która studiowała medycynę. Wy naprawdę musicie się bardzo dużo uczyć i musicie się uczyć nie tak na zasadzie zakuj, zdaj, zapomnij, tylko wasza wiedza musi być na całe życie, a do tego to jest jeden z takich zawodów, że uczycie się całe życie. Całe życie dowiadujecie się nowych rzeczy, ponieważ świat nie stoi w miejscu, także szacunek i wielkie podziękowania, bo jednak zawód medyka, lekarza, no jest w tej górnej półce zaufania publicznego, także dziękujemy za te wysiłki, że nas ratujecie, i również te radiowe porady są bardzo czasami ważne i zachęcają ludzi do tego, żeby zadbać o siebie. I ja wiem również, że lekarze lubią tańczyć. Mylę się?
0: Lekarze, lekarki lubią robić bardzo różne rzeczy. Między innymi tańczyć. Niektórzy tańczą, ja nie tańczę, ja chodzę na spacery, ale i gram w golfa, ale są koledzy, którzy lubią tańczyć.
1: Dobrze, dobrze, ale te słynne bale niemieckich lekarzy, to nie jedną historię słyszałem, jakie tam odchodzą balety.
0: No, dawno nie byłam, przyznam szczerze. Jakoś się nie ciągnie.
2: To zapraszamy zimą, tak, w styczniu albo w lutym, tak, na nasz bal karnawałowy.
1: Dziennikarzy. My robimy bal dziennikarzy karnawałowy, także gorąco zapraszamy. A na koniec mam niespodziankę z filmu Halo Szpicbródka. Pani Irena Kwiatkowska, Nogi roztańczone. Naszą gościnią była doktor Ewa Święcka. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiamy
0: bardzo
1: gorąco
0: dziękuję.
1: I do miłego usłyszenia.
0: Miłego weekendu.
3: Nogi roztańczone, tańczą, nogi tańczą jak szalone.

granica. Voilà. Rządził wtedy car Mikołaj numer dwa. Gdy w balecie Muzei Micha byłam ja. Od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostatecznie już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. Angaż miałam pod kogutem w Eldorado i turnę wspaniałe łowić kutno rado. Nogi, nogi, nogi roztańczone.

0: zawsze jak. Po jeziorze tym łabędzim biały ptak. A i dzisiaj jeszcze zamiast wnuki niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć. A gdy w końcu przyjdzie taka chwila, że święty Piotr do siebie już zaprosi mnie, to do nieba też tanecznym pójdę krokiem, jeszcze piękny szpagat zrobię pod oblokiem.
1: Takie nogi, panie, to majątek. Chciałbym mieć podrybkę w każdy piątek.
2: Niech pan ma, a na wa, niech ma Kosia nogi panu da.
1: Ja nie lubię w galarecie nogi. Niech ma Kosia, raczej da mi nogi. Mi nogi dwie, to się zje.
2: I do tego wódki dwie.

wspaniała Irena Kwiatkowska z filmu Halo Szpic Bródka. Polecam Państwu zobaczenie fragmentu w internecie. Młodziutka pani Irena Kwiatkowska, no to faktycznie co ona potrafiła robić nogami, no ale tak, takie no właśnie, aktorki potrafią i z tego powodu się również bardzo cieszymy. Ja tu mam przygotowane jakieś opóźnienie mamy, a chcemy się połączyć z Wiedniem, bo przed nami Eurovision Song Contest. We wtorek Alicja z Polski. Zobaczymy, zaraz się dowiemy od specjalisty, czy ma jakiekolwiek szanse na to, żeby wejść w ogóle do finału i jeżeli nam się uda połączyć. My się już teraz łączymy, a Państwo wysłuchają polskojęzyczną propozycję lub nie polskojęzyczną, tylko polską propozycję do Eurovision Song Contest we Wiedniu, który się rozpoczyna już najbliższy wtorek. Alicja, czy jak będą zapowiadali ją? Alicia. Pray aus Poland.

0: pretty girls rock. I've been on my shit and I was pretty on top. You ain't my loss. Tak brzmi Alicja. Zaraz się dowiemy, jak będzie zapowiadana podczas Eurowizji. Nie robimy tego często, ale z tego, że udało nam się akurat połączyć bezpośrednio do Wiednia z Wiedniem, Artur Orzech, najlepszy w Europie i w ogóle na świecie komentator eurowizyjnego konkursu, po Brytyjczykach, ale i po Niemcach, którzy już, to jakby to powiedzieć, byli moimi mistrzami. Moje serce jest z Arturem. Cieszę się, że powróciłeś do telewizji polskiej i że w końcu możemy... Ty wiesz, że dzięki tobie ten konkurs ogląda się zdecydowanie lepiej. Dzień dobry, Artur Orzech, prosto z Wiednia. Pada?
1: Nie pada chwilowo, dzisiaj i wczoraj, ale ma padać. Także jakieś takie są prognozy. Dziękuję Eliku za tak piękną zapowiedź. Nigdy w życiu tak ładnie nikt mnie nie zapowiedział w kontekście Eurowizji, ale rozumiem, że mój wiek robi swoje i szacunku nabierają, także ty nabrałeś. Nie, żartuję sobie. Dziękuję, naprawdę to miłe, co powiedziałeś.
0: Ale wiesz, ja tylko państwu powiem, bo to nie jest tylko moje zdanie, ale tysięcy słuchaczek i słuchaczy zostały zmuszone do tego, żeby stworzyć własne studio telewizyjne i komentować równolegle do tego, co wyprawiała poprzednia ekipa, i to było po prostu fantastyczne. Takie czasy.
1: To było o tyle dla mnie istotne, wiesz co, bo to, jak to mówi moja mama, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta dwuletnia przerwa, a szczególnie ten pierwszy rok, kiedy mnie nie było na Eurowizji i kiedy, tak jak słusznie zauważyłeś, zainscenizowaliśmy
0: tak.
1: Takie mini studio, po prostu, żeby jednak, no ja żyję Eurowizją nie tylko w maju, ale generalnie jednak od wielu lat, jak wiesz, od ponad 30, i ciężko mi się było rozstać z Eurowizją i po prostu uznałem, że dla tych kilku osób, czy może kilkunastu, które chcą, to zrobię. I rzeczywiście ustawiliśmy kanał i potem się okazało, że było 100 tysięcy wejść, więc serwer padł, nie miałem zielonego pojęcia, że to aż tyle osób uciekło do mnie na chwilę z telewizji, ale rzeczywiście ta liczba była imponująca. I o tyle też to było zabawne, że tam na początku żeśmy dociekali, ile ma być wejść i polubień, żeby ustawić w ogóle to jako kanał profesjonalny. Okazało się, że taka górna granica wyznaczana przez Irlandię to było 5 tysięcy, no a ja na dzień dobry miałem 100 tysięcy, także padłem na kolana z wdzięczności, ale cieszę się, że tak jak powiedziałeś, tak, no wracamy do domu i już komentuję tak, jak powinno być dla szerokiej publiczności. Także dla tych 100 tysięcy, których niezwykle serdecznie pozdrawiam, jeśli słuchają.
0: Jak będą zapowiadali Alicję? Elisia? Koledzy twoi?
1: No, pewnie tak, ale na to już nie mamy wpływu. Myślę, że to też jest wybór Alicji i pewne ułatwienie dla komentatorów. Dowiem się tego w poniedziałek, bo w poniedziałek będziemy mieli jak zwykle spotkanie, taką odprawę komentatorów przed pierwszym półfinałem i tam takim dosyć zabawnym elementem każdego spotkania. Kiedyś to było bardziej zabawne, bo mniejsza liczba artystów śpiewała po angielsku. W tej chwili te rzeczy są już takie dosyć oczywiste, ale mamy zawsze na koniec takiego spotkania ćwiczenie wymowy każdego kraju i każdy komentator wstaje i przedstawia zarówno twórców, jak i wykonawców i tytuł utworu i to kiedyś było rzeczywiście bardzo zabawne, bo nikt nie był w stanie wymówić. Aczkolwiek, jeśli już jesteśmy przy takich anegdotach z życia wziętych, to 2016 rok i przecież Michał Szpak, to chyba nie jest zbyt trudne do nauczenia się. To był Sztokholm i pamiętam odprawę komentatorów i nijak w większości nie mogło wejść do głowy imię Michał. Nie wiem, na czym to polegało, ale czy to była jakaś chwilowa zaćma sztokholmska, czy cokolwiek, nie byli w stanie powtórzyć słowa Michał. I wtedy, nie wiem skąd, ale komentator Orzech wpadł na taki pomysł i powiedział, ale to teraz pomyślmy, że jesteśmy w Chinach i spróbujcie powtórzyć po chińsku. Mi, hao. I wtedy weszło.
2: To jest fantastyczne. To już jak będziemy, spotkamy się kiedyś z Michałem, to opowiemy mu tę anegdotę. Michał, świetne.
1: Opowiedz, bo ja nawet nie wiem, czy on ma taką świadomość, że ułatwiłem komentatorom wymawianie jego imienia.
2: Fantastyczne. Czy Alicja ma jakiekolwiek szanse? Bukmakerzy, twój nos, czy wejdzie do finału? Ja wiem, że
1: Bugmacherzy, jak ja ich nazywam. Słuchaj, no na razie trzeba to wszystko z dystansem traktować, dlatego że bukmacherka się zmienia im bliżej poszczególnych finałów. Myślę, że tak sensownie gdzieś na poziomie poniedziałku będziemy mogli rozmawiać o tym, kto wejdzie, kto nie wejdzie. A tutaj w grę wchodzą oczywiście występy, czyli prezentacje, czyli ten jeden z niezbędnych elementów występu scenicznego, który po angielsku się nazywa staging. Nie wiem, jak to nazwać. Inscenizacja, mówiąc językiem teatralnym, czy wystawienie po prostu tej piosenki. No, jesteśmy w telewizji, więc oprócz piosenki, która jest podstawowym elementem wykonania, który jest drugim elementem ważnym, jest jeszcze ten trzeci element, czyli staging właśnie. I myślę, że od kilku lat staging troszkę generuje, chyba od Jamali w ogóle, myślę, tak to się zaczęło, że jest dobra piosenka, jest dobre wykonanie, ale jest ten trzeci element niezwykle istotny, czyli prezentacja sceniczna, jakiś pomysł na ten występ od początku do końca. I tutaj z tego, co słyszałem, bo ja wczoraj dotarłem do Wiednia dopiero i z tego, co dzisiaj słyszałem, no mamy pomysł na ten staging. On w wersji wizualnej, widziałem go dzisiaj rano, całą próbę, no to rzeczywiście... Jeśli ty, Eliku, widziałeś te polskie preselekcje i wygraną Alicji Szemplińskiej w polskich preselekcjach, to występ w Wiedniu ma się nijak do tych polskich preselekcji. Słowem, odrobiono pracę, wykonano kawał roboty i to jest zupełnie inny występ niż to, co mogliśmy oglądać w telewizji.
2: To trzymamy za tę młodą dziewczynę kciuki. Zawsze trzymamy kciuki za naszych artystów. Bardzo często wielokrotnie podkreślano, że te nasze utwory są zbyt ambitne, że są zbyt dobre, że ta publiczność to nie taka, owaka, ale to jest naprawdę absolutnie nieprawdą, bo nie od tego to zależy. Też nie jestem w stanie określić, czy że w jednym roku przepiękna ballada wygrywa, w drugim roku wygrywa coś, co mogłoby się wydawać, że bardziej się nadaje do kabaretu niż później do radia. To Eurowizja, na tym polega fascynacja Eurowizją, że tak naprawdę nie można było przewidzieć, kto wygra. Ale powiedz mi, bo o tym nigdy nie rozmawialiśmy, bo technika się zmieniła i nagle kiedyś jurorzy nie mieli takiej możliwości, żeby na przykład, nie wiem, dosyć wcześniej zobaczyć gotowe klipy tych utworów, które będą prezentowane podczas Eurowizji. I kiedyś było tak, no na przykład kiedyś.
1: Elik, wejdę ci w słowo, kiedyś w ogóle nie było klipów.
2: No właśnie. I jurorzy nie oceniali występu tego podczas finału, tylko podczas którejś z prób generalnych. To dalej tak wygląda? Jak to wygląda dzisiaj? Czy mają klip i później na żywo tak wygląda i decydujemy?
1: Nie. Już tłumaczę po kolei.
2: Bo to jest skomplikowane.
1: Odniosę się tylko do tego, co powiedziałeś wcześniej. To jest dla mnie ogromnym magnesem w Eurowizji, że nawet przy moim czy starszych kolegów doświadczeniu eurowizyjnym, my tak naprawdę poza nielicznymi wyjątkami, no ja wiedziałem, że Lena wygra. Ja wiedziałem, że Måneskin wygra. Ja domyślałem się, że Jamala może wygrać, ale na przykład wielokrotnie również się pomyliłem. No ja nie przewidziałem, że Salvador Sobral wygra, tak? Bo to było antyeurowizyjne wszystko i tak dalej. Więc to nasze doświadczenie to jest jedno, ale sama Eurowizja, jak mówisz, gdy dochodzi do wyników głosowania, to jest zupełnie coś innego i to jest dla mnie magnes tego widowiska telewizyjnego. I teraz wracając do swojego pytania, to w ogóle jest tak, że teledyski, oczywiście jurorzy pewnie oglądają, przygotowując się do oceny, ale one nie mają żadnego znaczenia, bo oni oceniają występy na scenie, na żywo, w konkursie dzień wcześniej, czyli jest próba generalna dzień wcześniej o 21, która de facto jest w ramach technicznych, co jest bardzo mądrym założeniem moim zdaniem, jest to próba rejestrowana taka sama jak wieczorem dzień później następuje, którą widzowie.
2: Tak.
1: Jeden do jednego. Ona jest rejestrowana po to, że gdyby coś się zerwało na łączach, gdyby cokolwiek się wydarzyło, co uniemożliwiłoby dokończenie konkursu na żywo, to wtedy ten tak zwany backup służy jako podstawa do wyświetlenia w telewizjach w całej Europie konkursu i tylko do niego wtedy się będziemy odnosić. Więc z jednej strony to jest backup telewizyjny, zabezpieczenie przed kłopotami technicznymi, ale z drugiej strony to jest właśnie ten koncert, który oceniają jurorzy.
2: I teraz
1: to oceniają, te koperty są lakowane, to wszystko jest pod nadzorem jakichś wyspecjalizowanych firm prawniczych, logistycznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest przesyłane. Natomiast w dniu, kiedy jest emisja, kiedy widzowie widzą w całej Europie, to głosują widzowie i te wyniki są sumowane. I też dlatego, zwróćcie uwagę, potem w trakcie transmisji najpierw ujawniane są wyniki jurorskie, ponieważ one de facto są gotowe. A ten czas potrzebny jeszcze na zliczanie głosów żywych, czyli publiczności, no to jest właśnie ten margines błędu, kiedy organizatorzy mogą sobie pozwolić na to, by jeszcze ewentualnie zweryfikować te wyniki i sprawdzić, czy one faktycznie zostały poprawnie na żywo zliczone. Także tak to wygląda i zmiana w tym roku, moim zdaniem niezwykle istotna, która jest mało zauważalna, a trzeba to głośno i wyraźnie powiedzieć, zmiana moim zdaniem w kierunku jakości, przynajmniej tak mi się wydaje. Ta podstawowa zmiana polega na tym, że w półfinałach wracają jurorzy, których nie było. Tak do tej pory przez kilka lat było tak, że półfinały oceniali tylko widzowie, a w wielkim finale dopiero dochodzili jurorzy. W tym roku w każdym z koncertów, dwa półfinały i finał, jurorzy będą mieli swoje oceny, które będą dołączane do głosowania widzów, więc trochę te głosowania, przynajmniej tak się mówi, trochę te głosowania powinny się wyrównać w kierunku jakości utworów, a nie tylko widowiska. A i jeszcze jedno, do tej pory jurorów było pięcioro, w tej chwili dołożono jeszcze dwóch. Czyli jest siedmioro, w tym obowiązek, żeby dwójka z nich miała rozpiętość wiekową od 18 do 25 lat i była związana z branżą muzyczną.
2: No to widzisz, sporo zmian, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. To jest również ważna informacja, to co powiedziałeś, bo jest w Europie grupa fanatyków, takich fanów, którzy oddaliby wszystko, żeby zobaczyć koncert eurowizyjny. Ja wiem, że te bilety wtedy, kiedy czy finał, czy te półfinały, kiedy jest rejestracja telewizyjna, no to ceny są z kosmosu. Przecież kiedy był Düsseldorf, już wtedy na tak zwanej czarnej tablicy ktoś miał do odsprzedania, do odstąpienia bilety. Ja pierw pomyślałem, że to jest 80 euro, ale jak bliżej podszedłem i zobaczyłem, że ktoś chce za bilet 800 euro, to stwierdziłem, no chyba, żeście zwariowali.
3: A ja się wtrącę.
2: Już mamy koleżankę Renatkę, tak?
3: Ja się wtrącę. Koleżanka Renata Masztanowicz.
2: Nasza.
3: Bo sprawdzałam to specjalnie, bo sobie myślę, w jeden niedaleko, a nuż się może wybiorę i bilety są, ale już tylko na półfinały. Na finał niestety już nie ma, a na półfinały w granicach 100 euro można kupić.
2: Tak, w tym roku to wcześniej właśnie dobrze o tym mówisz, bo...
1: Ale poczekajcie to, a sprawdźcie jeszcze, bo przecież to o czym mówimy. Dzień przed odbywa się koncert rejestrowany na wszelki wypadek.
2: No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, czyli tam też jest publiczność.
1: Że jeszcze... To wszystko wygląda tak samo, tyle tylko i mało tego, jeśli chodzi o artystów, to emocje są bardzo podobne, bo oni mają świadomość, że są oceniani przez jurorów. Natomiast koncert odbywa się jeden do jednego, więc być może jeszcze te bilety, które na wielki finał mogą być i tańsze, i dostępne na piątek, na 21, także należy brać pod uwagę.
2: O! To jest informacja dla tych, którzy szukają w internecie i w oficjalnej sprzedaży nie ma. Są te próby generalne również z publicznością. Za dużo jeszcze nie widziałeś, rozglądasz się w Wiedniu.
1: Nie, nic nie widziałem, bo ja byłem oczywiście w hali I sprawdzałem, czy już coś jest gotowe dla komentatorów, ale dla komentatorów nic jeszcze nie jest gotowe. Drzwi są zamknięte i państwo powiedzieli, że no, gospodarze, więc nie wypada się kłócić, powiedzieli, że dopiero w piątek nastąpi oficjalne otwarcie dla komentatorów w ogóle tych drzwi gdzieś tam i pokażą nam stanowiska komentatorskie. Ale no, widać, że w Wiedniu jeszcze ostatnie prace trwają i chyba z tego, co dzisiaj w południe widziałem, bardziej wszyscy się skupiają na jutrzejszym tak zwanym turkusowym dywanie, czyli na oficjalnym otwarciu Eurowizji, niż na samych komentatorach, którzy no rzeczywiście no, do roboty tej takiej bezpośrednio związanej z Eurowizją przystępujemy w poniedziałek wszyscy.
2: Powiedz mi, bo to jest również, nie wiedziałem o tym wcześniej, bo pomyślałem sobie, jadę do tego Düsseldorfu, no to przyjechałem rano, wpadłem do biura prasowego, które było wielkości spotka. Byłem kompletnie zaskoczony, że to tak wygląda, ale organizatorzy kładą sobie, stawiają sobie taki plan, ażeby dla zaakredytowanych dziennikarzy i gości przygotować taki, ja bym rzekł, promocyjny program, gdzie dziennikarze odwiedzają różnego rodzaju ciekawe miejsca w danym regionie. Czy to jest dalej kontynuowane, czy odeszli od tego ci, którzy są gospodarzami Eurowizji?
1: Poczekaj, no Düsseldorf to był chyba 2011 rok, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Więc 15 lat minęło i od tego czasu różne kryzysy finansowe, ekonomiczne dotknęły Europę i te dobre rzeczy związane z
2: ten nie wypas. Wiem,
1: jak ja sobie przypomnę, ten tak zwany wypas, jak sobie przypomnę lata 90., kiedy rzeczywiście ekipy, ale to całe delegacje z artystami i tak dalej, na przykład w 1994 roku obwożone były po Irlandii, pokazywane były najpiękniejsze zakątki i tak dalej w takich, no może nie, że w całej Irlandii, ale w okolicach Dublina na przykład, gdzie to było. To już się dawno skończyło. Poza tym skończyło się pewnie ze względów finansowych to raz, ale gdy mówimy o latach 90. czy nawet o Düsseldorfie, to ekip, które przyjeżdżały, było mniej. W tej chwili, no i tak w tym roku jest mniej niż bywało, przez to, że pięć państw się wycofało, a trzy wróciły niejako, ale to i tak jest bilans w stosunku do roku ubiegłego minus dwa. To po prostu ta 40 to już jest za dużo. Jak było tych państw 20-25 czy 26, to jeszcze myślę było do ogarnięcia, a w tej chwili to jednak no, po prostu wszyscy przyjeżdżamy tutaj do pracy. No już nie ma ani tyle czasu, ani też tyle możliwości organizowanych przez gospodarzy, pewnie ze względów finansowych, żeby takie rozpasanie, jak na przykład wycieczka po Pałacu Schönbrunn wystąpiła.
2: Rozumiem. I na koniec, bo mnie to też ciekawi, czy ty coś na ten temat wiesz, bo lata temu rozmawiałem z Tatianą Okupnik po ich występie. Nie będę wracał do tego, jak on był oceniany. Ja akurat Tatianę uwielbiam, ale ona mi powiedziała coś ważnego, o czym również ona nie miała zielonego pojęcia, co się później również przełożyło na jej kilka rzeczy związanych artystycznych, że powiedziała mi, ale ty wiedziałeś o tym, że ambasada niemiecka organizuje takie specjalne, zamknięte przyjęcia z przedstawicielami wytwórni fonograficznych, z artystami specjalnie zaproszonymi i że tam się ludzie poznają i nawiązują kontakty i że to tak bardzo fajnie wygląda i wyobraź sobie, że nas tam zaprosili i bardzo, bardzo byliśmy pozytywnie oceniani. Słyszałeś coś na ten temat? Na te słynne w niemieckiej ambasadzie imprezy?
1: Nie, natomiast przypomnę akcję, przy czym to była inicjatywa Michała Wiśniewskiego, gdy Ich Stroje występowało w Rydze. To był Ryga 2009, czyli troszkę wcześniej przed Blue Cafe. W każdym razie to była inicjatywa Michała, który wtedy zgromadził, jakby zrobił imprezę współpracując trzema ambasadami, no bo wtedy było Keine Grenzen i piosenka wykonywana w trzech językach, więc też zupełnie inny układ geopolityczny, więc myślę, że to było możliwe, ale chyba takie rzeczy już się nie odbywają, a w szczególności po zeszłym roku, kiedy no, do dzisiaj komentowane są akcje promujące reprezentację Izraela za pieniądze rządowe, więc w tym roku też jest taka dosyć poważne skupienie EBU, zresztą to także w komunikatach było, na tym, żeby próbować wyłapywać jakąkolwiek formę promocji dotowaną przez państwa, czyli rządowe. Więc ja nie sądzę, żeby w ogóle, jeśli nawet ktoś by miał taki pomysł, żeby się decydować na tego typu akcje koordynowane przez ambasady. Wątpię.
2: I na koniec ostatnie pytanie. Finlandia, Dania, Francja, czy kto?
1: No w zasadzie wymieniłeś, strzeliłeś w moje typy, choć wcale tego nie konsultowaliśmy.
2: Nie.
1: Tam oczywiście gdzieś tam widziałem w bukmacherskich opcjach jeszcze jest Mołdawia i Grecja dosyć wysoko, no ale Greków raczej stawiałbym w kategorii entry joke, tak jak Kalia z Finlandii wcześniej, czy no zawsze na każdej Eurowizji w ostatnich latach jest jeden taki wykonawca, na przykład jak Grek. Więc mało tego, on gdzieś tam wysoko ląduje w top ten nawet często. Bo to pamiętajmy, że Eurowizja to jednak jest zabawa, tak?
2: I na szczęście, ludzie tak.
1: W maju siedzą wieczorem i się śmieją i wtedy, a ten jest śmieszny, to na niego zagłosujmy. Ale ja mówię, myślę, że troszkę poziom Eurowizji wyprostować powinny te głosowania jurorskie w dwóch finałach. I też na to liczę, że one tym razem nas będą w jakiś sposób wspierać, a nie deprymować, no ale zobaczymy. Jak mówię, Alicja, a w zasadzie cała ekipa, no bo to przecież nie Alicja, to choreografowie, to reżyser, to też z ramienia Telewizji Polskiej Jacek Dybowski, który dba o realizację wizji, która jest niezwykle istotna, bo to jest ten efekt końcowy, który dociera do domów publiczności eurowizyjnej. No to wszystko zostało niejako opracowane od nowa. Czasu za dużo nie było po tych polskich preselekcjach, ale rzeczywiście ten występ, jako występ sam, jest zupełnie inny niż to było w polskich preselekcjach. I w momencie, kiedy wszyscy zobaczyli, jak wygląda ten występ, choć nie jest jeszcze do końca dopracowany, tak, no ale jesteśmy po dwóch próbach, to myślę, że Alicja urosła, bo tam przecież widzieliśmy, na pewno i ty obserwujesz, i ja, że w tak zwanych typowaniach byliśmy w ogonie tego pierwszego półfinału, tak, bez szans na awans do finału. Myślę, że te szanse nasze mocno wzrosły i mam nadzieję, że Alicja zaprezentuje się w finale, bo myślę, że zasługuje. No, wracając jeszcze do samej piosenki, też bardzo czujnie zauważyłeś, natomiast ja też chcę to podkreślić, trochę przypadkiem, ale jednak gramy niezwykle odważnie. To znaczy, ja nie pamiętam takiej piosenki na Eurowizji.
2: Tak.
1: To, co reprezentuje Alicja Szempińska. I to jest taka brawura polska, trochę huzaria, trochę mi to huzarią zajeżdża, bo to, wiesz, to jest taka gra, że albo wszystko, albo nic. To znaczy, albo nas zauważą i nie zdziwiłbym się, jakbyśmy mieli top ten, jeśli wejdziemy do finału, albo rzeczywiście odpadniemy w przedbiegach. Ta amplituda jest tak skrajna, moim zdaniem, że albo będziemy kompletnie niezauważeni i tu liczę na jurorów, którzy jednak będą wspierać naszą propozycję inną.
2: A my liczmy na Polonię?
1: Liczymy bardzo wysoko.
3: Tak, jest nas dużo poza granicami.
1: Wiesz, no, liczmy na Polonię, to po pierwsze, ale też liczę na to, że tak jak w przypadku Salvadora Sobrala, czy moich ulubieńców tegorocznych, będę ich bacznie obserwował, czyli Bandidos z Portugalii, to moi faworyci są, oczywiście poza Alicją. Tak się trochę do nich uśmiecham, ale oni, jak się obserwuje ich z preselekcji portugalskich, no to nic, tylko śmiech. I mam wizję taką, że powinni wystąpić w Eurowizji, ale owszem, gdzieś w 67 roku. Natomiast z kolei w takiej formie tutaj, którą widziałem, eurowizyjną, w tej oprawie z takimi kwiatami, które się tam za nimi budują, no znowu mówię, wracam, to jest telewizja i też ludzie to kupują oczami i liczę na to, że jurorzy dostrzegą wartość tej piosenki. Mamy zupełnie inną piosenkę niż wszystkie i być może to jest właśnie ten atut, że ta inna

0: Eurovision Song Contest z Wiednia. Dziękujemy Ci za te wszystkie imprezy. Oczywiście torcik Zachera musi być zaliczony. No kawa wiedeńska, to my tam będziemy opowiadali dużo.
1: Kulki Mozarta.
0: No i ale ja nie wiem, czy czasami...
1: Pralinki. Ale to bardziej w Niemczech one są popularne. Ja będąc Austriacy w Wiedniu tego nie widziałam, nie, żeby oni się tam
0: Austriacy
1: zachwycali.
0: Nie znają tego. To jest wymysł niemiecki. Marcypanowe kulki, które się nazywają Mozart.
2: Tak. No i sznycel jeszcze, pamiętajcie.
0: Tak.
2: Sznycel.
0: No tak jest. No a to a my jesteśmy w Bigosie, prawda? Także... Arturze, wielkie, wielkie dzięki, miłego pobytu.
2: Ściskam was serdecznie, dziękuję, dziękuję i do usłyszenia pewnie.
0: Tak jest, za tydzień w sobotę już na gorąco, jeżeli znajdziesz oczywiście chwilę czasu i nie zamkną cię w tej waszej budce komentatorskiej. Jak one są duże? Masz tam w ogóle jakieś miejsce, żeby się obrócić? Bo to przecież setka ile tych dziennikarzy, tam kupa ludzi jest.
2: No tak, no komentatorzy, 35 państw, ale pamiętajcie, że jeszcze są budki, bo są państwa i to całkiem sporo ich jest, typu Francja na przykład, która robi również przekaz do radia, więc są też budki komentatorów radiowych, którzy są często gdzieś w tym samym szyku, w którym stoją budki komentatorów telewizyjnych, więc myślę, że tych stanowisk jest co najmniej z 50, ale nie powiem wam, jak jest w tym roku, bo
0: jeszcze mówię, nie widziałeś.
2: Jeszcze
0: tak
2: mnie nie wpuścili dzisiaj i nie widziałem, ale ja nie sądzę, żeby były jakieś inne niż zwykle, bo gdyby miały być jakieś fantastyczne, to już chyba w Szwajcarii bogatej by się takie zdarzyły. Z reguły to jednak jest takie stanowisko 2x2 mniej więcej z dwoma monitorami i jeśli komuś się wydaje, że mamy luksusy w pracy, to chyba jest tylko jeden, który ewentualnie może mieć luksusową kabinę i to jest komentator telewizji BBC.
0: Tak jest. Artur Orzech, prosto z Wiednia dla nas. Dzięki ci bardzo. Miłego pobytu.
2: Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia.
0: Cześć, dziękujemy.

0: Już we wtorek będziemy wiedzieli, czy do finału przejdzie reprezentantka Polski, Alicja Prey. Artur Orzech doniósł nam, że to, co widzieliście Państwo w internecie, czy z teledysku, nie ma się nijak do tego, jak będzie wyglądało to na scenie. Tym bardziej jesteśmy ciekawi. Dziękując Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny, dziękując pani doktor Ewie Święckiej, która była naszą gościnią, dziękując Arturowi Orzechowi. Ja się trochę nakręciłem na tą Eurowizję, aż mi się...
1: A ja sprawdziłam bilety. Za tydzień jest długi weekend i bilety na finał na sobotę są. Te na te właśnie nagranie są prawie że rozchwycone, ale można kupić w granicach 100 euro gdzieś
0: i nie
1: tam
0: za,
1: na trybunie
0: i nie za 800.
1: Ale na ten zupełnie finałowy, na tą strefę przed sceną w granicach 150 euro.
0: No proszę
1: maksymalnie
0: bardzo.
1: Bilety jeszcze są, tylko uwaga, to show zaczyna się o 12.
0: I tego się dowiedzieliśmy dzisiaj, tak jest. Dziękuję ci.
1: Dziękuję tobie. Dziękuję
0: fragment państwu na koniec z Danii zaprezentujemy, a my słyszymy się jutro.
1: Jutro w Resecie o 19:00. Zapraszam. Będziemy polować na mamuty. Chociaż podobno ludzie na mamuty nie polowali, a ja udowodnię, że są tacy, co polują.
0: Przy mikrofonie dla was była Renata Maszczalesz i
1: Elik Plichta.